0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.
1: To może być. To może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pałacu Prezydenckiemu nie podobają się rządowe plany zmiany podatków. Cudzoziemcy będą dziś demonstrować przeciwko przewlekłej biurokracji. Więcej strączkowych, mniej smażonego. Zmienia się szkolny jadłospis. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Prezydent prawdopodobnie zawetuje planowane przez rząd zmiany w podatkach. Chodzi m.in. o podniesienie pierwszego progu oraz większe obciążenia dla najbogatszych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz ma pretensje o to, że rząd nie podnosi kwoty wolnej od podatku.
2: Pan premier Donald Tusk w roku 2023, kiedy szedł do wyborów, mówił wtedy, że po dojściu do władzy zwiększy kwotę wolną od podatku do 60 tysięcy złotych. Dziś mówi, że tego nie zrobi.
1: Prezydent nie zgodzi się na podniesienie podatku najbogatszym, bo boi się podpaść wyborcom Konfederacji, uważa rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
3: Karol Nawrocki stał się niewolnikiem deklaracji, którą podpisał Sławomirowi Mentzenowi. Choć opowiada, że jest bardzo silnym i niezależnym politykiem, to tak naprawdę ten kawałek papieru, który został podpisany w Toruniu, rządzi tym silnym i niezależnym prezydentem. To jest sprawiedliwy system podatkowy, a jeśli Karol Nawrocki tę propozycję zawetuje, to będzie odpowiedzialny za niezadowolenie 3,5 miliona obywatelek i obywateli, którzy na tych zmianach skorzystają.
1: Bo na reformie mają skorzystać Polacy zarabiający od 11 do 12,5 tysiąca złotych. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Długo czekają na karty pobytu i załatwienie spraw urzędowych, w niektórych województwach nawet półtora roku, mówi główny organizator protestu pan Władysław.
4: Chcieliśmy my uchylenia artykułu 100d, bo myślimy, że główny problem, który ma wpływ na tę sytuację. Chcielibyśmy też zmian w pracach urzędów, coś zrobić dla tego, żeby procesować te wnioski trochę szybciej.
1: Wspomniany artykuł 100d oznacza, że urzędy nie muszą dotrzymywać terminów na załatwianie spraw. Wprowadzono go w związku z napływem uchodźców z Ukrainy po rosyjskiej inwazji. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. To ma być koniec z bezkarnością patostreamerów. Weszły w życie przepisy, które przewidują karę więzienia za publikowanie w sieci nagrań pokazujących przemoc, upokarzanie kogoś czy znęcanie się nad zwierzętami. Odpowiedzialność karna grozi nie tylko autorom takich materiałów, ale też osobom, które je potem rozpowszechniają. W nowym roku szkolnym obiady w stołówkach mają być zdrowsze, mniej smażonego, a więcej warzyw, mówi dietetyczka Daria Rębowska.
5: Chude mięsa, drobiowe. Nie zapominajmy też o rybach, bo ryb zdecydowanie w diecie Polaków brakuje. Woda musi stanowić główny składnik naszych napojów.
6: Co najmniej raz w tygodniu na stołach królować mają rośliny strączkowe. Dlaczego to ważne?
5: Też będą świetnym źródłem białka.
1: Odpowiednia dieta ma też pomagać dzieciom w koncentracji. Suwałki uczciły Andrzeja Wajdę. Na festiwalu Wajda na nowo odsłonięto mural poświęcony reżyserowi, który urodził się właśnie w Suwałkach. Autorem dzieła jest znany plakacista Andrzej Pongowski. Mural powstał na ścianie budynku pierwszego liceum. Widać na nim Andrzeja Wajdę w otoczeniu brzóz.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niebo dziś częściowo zachmurzone, prawie wszędzie może padać, z wyjątkiem południa Polski. Temperatura przyjemna, lekko powyżej 20 stopni, ale odczuwalną temperaturę będzie obniżać trochę wiatr.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
9: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne.
10: Dzień dobry, wracam po krótkiej przerwie i meldujemy się w poniedziałek.
11: Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski, witamy serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Przed nami ostatni pełen tydzień wakacji.
10: No to wykorzystajmy go na 100%, no i zaczynamy w takim razie.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: to już teraz zaglądamy sobie do poniedziałkowego kalendarza. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Bartosz oraz Jerzy. No wszystkim imiennikom ślemy wielkie pozdrowienia.
1: A w nietypowych świętach mamy dzień Windowsa oraz dzień zdegradowania Plutona.
0: No także nie bierzmy dzisiaj wszystkiego zbyt serio, wrzucamy dobry humor i lecimy z tym poniedziałkiem.
2: Reklama. Od ponad 15 lat Zakład Pogrzebowy Credo służy Państwu pomocą w tych jakże smutnych chwilach. Zapraszamy do Zakładu Pogrzebowego Credo przy ulicy Okrzej 89, telefon 664-121-828.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
4: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.

0: to wiecie, co jest ciekawe? Mamy koniec wakacji, a bociany mają zupełnie inny kalendarz.
1: Bo dla nich zaczyna się czas pakowania.
0: No tak, w połowie sierpnia zaczynają się te słynne bocianie sejmiki, spotykają się na łąkach, jedzą, nabierają sił i przygotowują się do odlotu.
1: I właśnie z tym odlotem jest ciekawie, bo wszyscy mówią, bocian leci do Afryki.
0: No a nie każdy.
1: Niektóre rzeczywiście lecą bardzo daleko, nawet na południe Afryki, ale część skraca sobie trasę. Są też bociany, które pozostają na zimę w Europie.
0: Czyli stereotypowy obrazek? No to jest taki bocian, wielka podróż, tysiące kilometrów, ale no nie zawsze to się zgadza.
1: Zresztą trudno się dziwić, jeżeli znajdzie jedzenie bliżej, to po co lecieć na drugi koniec świata?
0: No i tutaj bocian okazuje się całkiem rozsądnym podróżnikiem.
1: My szukamy tanich lotów, bociany szukają krótszej trasy. Każdy ma swoje sposoby.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
2: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
5: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową w pobliżu, podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
2: To było ogłoszenie płatne.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty usłyszy dziś kierowca, który wjechał autem w małżeństwo. Kolejne ofiary wojny w Ukrainie, w tle obchody święta niepodległości. Sprawdzimy też ceny paliw w Polsce i w pewnej włoskiej miejscowości. Marcin Krzemiński. Do prokuratury zostanie dziś doprowadzony kierowca, który w sobotę wieczorem wjechał w małżeństwo spacerujące z 8-miesięcznym dzieckiem na krakowskich bulwarach. 32-letni rodzice zginęli, niemowlę walczy o życie w szpitalu, jest w stanie ciężkim. Z ustaleń śledczych wynika, że przyczyną wypadku była nadmierna prędkość. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
2: Zwłaszcza, że w miejscu tragedii obowiązuje surowe ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
3: Pojazd poruszał się z prędkością wyższą, dużo wyższą niż była prędkość dopuszczalna w tym miejscu.
2: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-letni kierowca jest teraz w policyjnej izbie zatrzymań. Pierwsze badania wykazały, że był trzeźwy, ale prokuratura zleciła jeszcze badania krwi pod kątem obecności alkoholu i narkotyków. Dziś usłyszy zarzuty.
3: Zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
2: W chwili wypadku w samochodzie znajdowały się 4 osoby. To mieszkańcy Małopolski i Mazowsza.
1: 3 osoby zginęły w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa. Służby ratunkowe ewakuowały 8 osób, z których kilka zostało rannych. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. A dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. W związku z wojną nie zaplanowano masowych uroczystości. Program wydarzeń z udziałem władz państwowych nie został podany do publicznej wiadomości. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne. Dziś odbędą się pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów, podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki poprawkowych egzaminów poznają 11 września. Teraz zaglądamy na stację paliw, gdzie do końca wakacji obowiązuje program CPN. Dziś za litr benzyny 95 nie możemy zapłacić więcej niż 6 zł 54 grosze. 98 maksymalnie może kosztować 7,36, no olej napędowy 7,59. Niestety, patrząc na to, co ostatnio dzieje się na rynku hurtowym i giełdzie, trzeba się liczyć z podwyżkami na początku nowego tygodnia o 5-6 groszy na litrze.
4: Ropa naftowa systematycznie drożeje i w skali tygodnia podrożała o 5%.
1: Mówi Magdalena Robak z ePetrol.pl. Ceny paliw dają się też we znaki Włochom. Na autostradach sięgają nawet 2 euro 20 eurocentów, czyli prawie 9,5 złotego za litr. Jest jednak jedno miejsce na mapie, które dzielnie daje odpór drożyźnie i przyciąga rzesze właścicieli aut. To miejscowość Valle Castellana w Abruzji. Można tam kupić litr benzyny za euro 75 centów, a olej napędowy za euro 89. Znajdująca się tam stacja benzynowa Marzeń, jak mówią Włosi, należy do gminy. Kupiła ją, by zapobiec jej zamknięciu, a teraz sprzedaje tak zwane paliwo burmistrza z symboliczną marżą.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W miarę pogodne niebo na południu, w pozostałych regionach obok chmur możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej, 18 stopni, najcieplej na południu i zachodzie tam do 23.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanych podczas wielkoszlemowego US Open. Potrzebuje kilku dni odpoczynku i pełnej koncentracji na przygotowaniach do gry w singlu, przekazała polska tenisistka. Nową partnerką Norwega Kaspera Ruda została więc Rosjanka Diana Schneider. Ostatnie tygodnie były dla Świątek udane, ale również intensywne. Najpierw wygrała turniej w Toronto, a w Cincinnati dotarła do półfinału, w którym przegrała z Amerykanką Jessicą Pegulą. Zwycięstwo GKS-u Katowice nad Wisłą Płock aż 5-0 z największym wydarzenie niedzielnych meczów piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Pozostałe spotkania Radomiaka z Zagłębiem Lubin i Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków zakończyły się remisami odpowiednio 0-0 i 2-2. W tabeli prowadzi Legia, która w sobotę zremisowała w Gliwicach z Piastem 1-1. Piłkarze FC Barcelony obronę wywalczonego w poprzednim sezonie tytułu mistrza Hiszpanii zaczęli od wyjazdowej wygranej z Elche 5-0. Po dwie bramki zdobyli Rafinha i Fermin, a jedną dołożył pozyskany latem z Borussii Dortmund Karim Adeyemi. Real w sobotę pokonał za to na wyjeździe Espanyol 2-1, a był to pierwszy mecz królewskich w La Liga po powrocie na ławkę trenerską Madrytczyków o przeszło dekadzie José Mourinho. Liderem La Liga jest Sevilla. Klaudia Kazimierska czasem 3:55:59 poprawiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów podczas memoriału Kamili Skolimowskiej zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Poprzedni rekord od Igrzysk Olimpijskich w Paryżu należał do Weroniki Lizakowskiej.
7: Generalnie wszystko było świetnie zaplanowane. Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie, jak nie teraz, to kiedy. Ale jednak to, że nie miałam nikogo przed sobą, trochę była przerwa i to ja w sumie nadawałam sobie sama tempo. Chociaż fajnie było tych zająców mieć przed sobą. Widziałam, jaka przerwa musi być. Widziałam światełka. Ani przez moment nie widziałam tych czerwonych światełek na rekord Polski, więc byłam tam bezpieczna, miałam zapas i czułam się bardzo dobrze, taka spokojna w tym biegu, po prostu spokojna w swojej dyspozycji.
6: A wcześniej Natalia Bukowiecka zajęła czwarte miejsce w biegu na 400 metrów, wygrała mistrzyni olimpijska Mary Lady Paulina z Dominikany.
8: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Po reklamie.
10: No i jest 7 na zegarze, prześwietlamy sytuację pogodową. No na razie chmury, 12 stopni i warto mieć parasol pod ręką.
11: Ale spokojnie, w ciągu dnia temperatura dobije do 20 stopni, a po południu pojawi się całkiem sporo słońca.
10: No aura w końcu odpuścimy, nie zwalniamy tempa, także zostańcie razem z nami.

0: Nowocławek za chwilę znowu będzie fajansową stolicą, no ale tym razem mam coś, co szczególnie zainteresuje tych, którzy bardziej niż na porcelanę patrzą na to, co jest na talerzu.
1: Bo podczas Fajans Festiwalu wraca fajansowe bistro.
0: Czyli restauracje, kawiarnie, bary, koła gospodyń wiejskich no mogą dołączyć do akcji i przygotować coś specjalnego na festiwalowy weekend.
1: A sam festiwal odbędzie się od 25 do 27 września.
0: Zgłoszenia są przyjmowane do 6 września, można je wysyłać do Centrum Kultury Browarby albo mailowo.
1: I bardzo podoba mi się ta idea. Fajans będzie na stołach, a jedzenie, miejmy nadzieję, że też będzie warte zapamiętania.
2: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
3: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
4: Wow!
3: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
2: Po reklamie.
5: Sławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
2: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Odcinek stawia na poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej. Oraz OSIR zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ciechocinek słynie przede wszystkim z największych w Europie drewnianych tężnic lankowych, które tworzą leczniczy mikroklimat oraz pięknych parków. Miasto pozyskało niemal 25 milionów złotych dofinansowania z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Szczególna część przeznaczona jest na trzeci etap rewitalizacji Parku Zdrojowego. Projekt obejmuje dalszą modernizację jednego z najważniejszych terenów zieleni uzdrowiskowej w Ciechocinku, poprawę infrastruktury i przestrzeni publicznej oraz budowę największego placu zabaw w mieście. Inwestycja zwiększy atrakcyjność parku zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy oraz turystów. Mówi Jarosław Jucewicz, burmistrz Ciechocinka.
4: To, co dzisiaj największego mamy w planach, no to rewitalizację. Rewitalizację parku sąsiadującego bezpośrednio z warzelnią soli razem z największym placem zabaw w Ciechocinku. Chcemy też dla mieszkańców, turystów zrobić coś na zimę. Aranżujemy teraz projekt ogrodów zimowych, ponad 3000 metrów kwadratowych powierzchni. Nowe ogrody, nowe miejsca do wypoczynku dla seniorów i dla młodzieży. A to, co związane bezpośrednio z naszą tradycją, to myślę, że po 24 sierpnia będziemy chcieli jechać do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby złożyć wniosek już kolejny o ocenę wstępną pomnika historii, jakim jest produkcja soli, warzelnia i fabryka soli, aby ten wniosek trafił do 15 września do Paryża i dalej był tam rozpatrywany.
3: Ciechocińska warzelnia soli to unikatowy zarówno w skali kraju, jak i świata zabytek przemysłowy, który stanowi ostatnie ogniwo w ciągu technologicznym produkcji ciechocińskiej soli spożywczej. Do produkcji wykorzystywane są proste narzędzia, a prace związane z ważeniem soli wykonywane są ręcznie przez pracowników.

0: zwanych warzelnikami. Sól wybiera się na drewniany parownik i układa w pryzmy. Po odparowaniu przewozi się ją wagonikami do magazynu. Podczas ważenia otrzymuje się także ciechocinski szlam i ług, które posiadają właściwości lecznicze. Wśród atrakcji przygotowanych tego lata dla mieszkańców i turystów Włocławka są rejsy po Wiśle. Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na pokład statku solarnego oraz łodzi flisackiej. Rejsy statkiem solarnym po Zalewie Włocławskim trwają 45 minut. Podróż rozpoczęła się w przystani Osyr przy ulicy Płockiej 187. Na pokład może wejść jednocześnie 9 pasażerów. Drugą propozycją są rejsy łodzią flisacką po Wiśle. Te rozpoczynają się w przystani nad Wisłą przy ulicy Piwnej 1A i odbywają się codziennie zgodnie z harmonogramem. Mówi Anna Szczęsna, dyrektor Osyr.
1: Ubiegłym roku w wakacje mam wrażenie, że była gorsza pogoda niż w tym roku. Dlatego w zeszłym roku około 1000 osób skorzystało z rejsów statkiem solarnym. Natomiast w tym sezonie jest to już prawie 1500 osób. Także, no ale myślę, że tutaj duży wpływ na to miała pogoda. Wszystkie osoby, które schodzą z pokładu, mówią, że jest przecudownie, że nie widziały jeszcze Włocławka od tej strony. Trochę szkoda, bo przez niski poziom Wisły nie możemy pływać za bardzo w kierunku mostu i w kierunku naszej tamy, bo niestety występują mielizny i ciężko byłoby tam dopłynąć, więc pływamy bardziej w stronę ulicy Toruńskiej, w stronę Bobrownik. Z Kryp w tym roku tutaj we Włocławku skorzystało około 1200 osób, ale jedna z naszych łodzi brała teraz udział w Festiwalu Wisły i tam również przewoziła pasażerów. Myślę, że przez te 5 dni podczas festiwalu przewieźliśmy około 250-300 osób.
0: Rejsy to wspaniała propozycja dla tych, którzy chcą odpocząć, ale także spojrzeć na Włocławek z zupełnie innej perspektywy. Dostęp do Wisły i malownicze tereny sprawiają, że rzeka staje się miejscem rekreacji zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających miasto.
2: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
0: Po reklamie WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Śmiertelne pobicie w Nowej Hucie i poszukiwania to na początek, potem luksusowy zegarek od szefa giełdy kryptowalut, a na koniec, że muzyka łączy nie tylko pokolenia. Marcin Krzamiński. Policja publikuje zdjęcie z monitoringu i prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości młodego mężczyzny. To nowy wątek w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Zaatakowany przez kilka osób 36-latek zmarł w karetce. Policja zatrzymała 9 osób, ale zwolniła je po przesłuchaniu. Teraz ma nowy trop. Według śledczych za pobiciem mogą stać osoby ze środowisk kibicowskich. Przemysław Kral, założyciel upadłej giełdy Zonda Krypto, ma już status małego świadka koronnego, informuje TVP Info. Według tych doniesień Kral już od wiosny składa w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, które mogą być obciążeniem dla wielu polityków prawicy. Przemysław Kral usłyszał też prokuratorskie zarzuty, śledczy nie ujawniają jednak jakie. A tymczasem, jak wynika ze wspólnego śledztwa Wirtualnej Polski i TVN24, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego dostał od szefa Zonda Krypto zegarek wart 40 tysięcy euro oraz inne prezenty. Przemysław Piesiewicz miał za to obiecać Przemysławowi Kralowi wstawiennictwo u byłego premiera i prezesa UOKiK-u. Piesiewicz zapewnia, że za zegarek zapłacił gotówką. Przypomnę, że w październiku zeszłego roku Zonda Krypto została sponsorem generalnym PKOL-u i olimpijskiej reprezentacji Polski. W Kijowie dziś spotkanie koalicji chętnych. Wszystko to w dniu 35. rocznicy ogłoszenia przez Ukrainę niepodległości. Nad Dnieprem są już niektórzy przywódcy państw, którzy mieli okazję rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim o dalszej pomocy w wojnie z Rosją. No i szybkie zakończenie się nie zanosi.
2: Wszyscy wiecie dobrze, co dzieje się teraz na Ukrainie i co Rosja szykuje na jesień oraz zimę. Pociski balistyczne pozostają kluczowym zagrożeniem,
1: mówił ukraiński prezydent. Tylko tej nocy w rosyjskim ataku na przedmieścia Charkowa zginęły co najmniej 3 osoby. Z kolei rosyjska strona poinformowała, że fragmenty drona spadły na przedszkole. Zginęło 2 dzieci, a 9 jest rannych. Ukraińskie święto niepodległości zbiega się w czasie z podpisem prezydenta Zełenskiego pod ustawą o Panteonie Narodowym, która w Polsce wywołuje sporo obaw. Konkretnie o to, że w Panteonie upamiętnione zostaną osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu. Lista ulubionych artystów, kolekcja płyt i playlisty, wszystko to może być kluczem do znalezienia miłości. Austriaccy naukowcy zbadali ponad 300 par i odkryli, że wspólne muzyczne upodobania mogą łączyć pary silniej niż podobny charakter. On może być ekstrawertykiem, ona introwertyczką, ale nie ma to znaczenia, bo oboje kochają muzykę elektroniczną. Jeden partner może być bardziej nastawiony na sukcesy zawodowe, a drugi mniej, no ale na koncert ulubionego artysty, jak mówią naukowcy, schodzi to na daleki plan.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najcieplej na południu i zachodzie do 23 stopni, najchłodniej na północnym wschodzie do 18 i tam oraz na południu możliwe lokalnie burze. W większości regionów chmury i deszcz, pogodnie tylko na południu kraju.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz wygrał turniej tenisowy w Cancun. Dla Polaka to pierwszy triumf od ponad 2 lat. Hubi w finale turnieju rangi ATP Challenger 125 pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. Tymczasem Iga Świątek wycofała się z turnieju mixta na US Open, podczas którego miała grać w parze z Kasperem Rudem. Polka chce się skupić na singlu. Rekord polski Klaudii Kazimierskiej na 1500 metrów był jednym z wydarzeń Memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy z Birmingham poprawiła go czasem 3:55:59. Inna świeżo upieczona wicemistrzyni Europy Ewa Swoboda przebiegła 100 metrów w równo 11 sekund i zajęła 5. miejsce za m.in. zwycięzczynią Amerykanką Melissa Jefferson-Wooden.
5: Piąte miejsce w takiej obsadzie, bardzo mnie to napędziło, bardzo mnie cieszą tutaj starty. Po prostu jak ludzie, jak ja pochodzę na start i ludzie krzyczą Ewa, Ewa, Ewa, to po prostu no chciałabym, żeby się nogi rozpłynęły, ale nie mogę, więc daje mi to takiego po prostu kopa i naprawdę robią ci ludzie tu robotę.
4: Kolejny meeting Diamentowej Ligi odbędzie się w czwartek w Curychu. Finał cyklu w Brukseli 4 i 5 września. Broniący tytułu piłkarze Paris Saint-Germain odrobili dwubramkową stratę i zremisowali na wyjeździe z Rennes 2-2 w swoim pierwszym meczu w tym sezonie Ligue 1. Autorem pierwszego gola dla gospodarzy był natomiast Sebastian Szymański. Reprezentant Polski trafił do siatki już w 9 minucie po efektownym strzale zza pola karnego. Brytyjczyk Matthew Brennan wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Słoweniec Tadej Pogacar, który na mecie we francuskim Manosk zajął trzecie miejsce. I jeszcze Formuła 1. Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Holandii, czyli 12. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk zanotował drugie zwycięstwo w sezonie. Pierwszy raz najszybszy był w poprzedniej rundzie na torze Hungaroring pod Budapesztem. W klasyfikacji generalnej na prowadzeniu umocnił się Włoch Kimi Antonelli.
0: Reklama. Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen! Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu! Codziennie i to we własnym domu! Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie matrace Serta! Nie prześpij okazji! Doktor Materac, Włocławek, Park Handlowy S1, ulica Kruszyńska 17. Po reklamie.
6: Wybiło 8 na naszych radiowych zegarach. Zaczynamy tę godzinę od czegoś, co podnosi na duchu na sam początek tygodnia.
7: Dokładnie tak. Za chwilę porozmawiamy o naszej włocławskiej dumie. Mamy w mieście osoby, z których możemy być naprawdę dumni na całą Polskę.
6: Kto i czym zachwycił? No to szczegóły opowiemy już za parę minut, także bądźcie blisko głośników.
0: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to mamy dzisiaj powody do dumy, no bo włocławianka Klaudia Kazimierska pobiła rekord Polski na 1500 metrów.
1: I co najlepsze, ona przed startem mówiła, że chce ten rekord zaatakować.
0: No i zrobiła to. 3 minuty, 55 sekund i 59 setnych.
1: A do podium zabrakło jej 1/100 sekundy.
0: No czyli rekord Polski jest, no ale medalu nie ma, ale myślę, że dzisiaj i tak możemy być z Klaudii naprawdę dumni.
1: Włocławek ma swoją rekordzistkę Polski i to jest wiadomość na dobry początek tygodnia.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: ciebie.
1: No bo człowiek może mieć inwestycję, przy której słowo duża, no zaczyna być trochę za małe.
2: Bo tu nie chodzi o kolejny sklep czy halę magazynową.
1: No plan zakłada budowę ogromnego centrum danych przy Barskiej Zielnej, 5 niezależnych serwerowni, własne zaplecze energetyczne, 2 stacje elektroenergetyczne i cała infrastruktura dookoła.
2: I skala finansowa też robi wrażenie. Mówi się potencjalnie o kilku miliardach złotych i nawet kilkuset miejscach pracy.
1: Tylko tutaj ważne słowo potencjalnie, bo to nie jest jeszcze budowa. Trwa procedura środowiskowa, no i nie ma pozwolenia na budowę.
2: Czyli na razie nie zamawiamy jeszcze szampana.
1: No absolutnie, ale warto obserwować, bo jeśli projekt rzeczywiście powstanie, no to Włocławek może dostać naprawdę dużą inwestycję z sektora nowych technologii.
3: Reklama. Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: No to teraz słuchajcie, no bo są ludzie, których można rozpoznać po jednym ruchu. No idzie taki, ulicą, ręce za plecami, powoli.
1: Już wiem, emeryt.
0: No albo profesor.
1: Albo ktoś, kto właśnie zobaczył ceny mieszkań i próbuje to wszystko przemyśleć.
0: No i teraz najlepsze, no bo według specjalistów taka pozycja może rzeczywiście wiązać się ze skupieniem, spokojem i odcięciem od nadmiarów bodźców.
1: Czyli jak masz dużo na głowie, możesz zrobić sobie spacer i ręce za plecy.
0: No tak, tylko wyobraź sobie, że ktoś teraz robi to w centrum miasta.
1: Wygląda jak człowiek, który właśnie rozwiązuje kryzys.
0: No on po prostu próbuje sobie przypomnieć, gdzie zaparkował.
1: To akurat bardzo częsty stan skupienia.
0: No i chyba najtrudniejsza forma medytacji, no to gdzie ja zostawiłem ten samochód?
2: Reklama. Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
3: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
3: To było ogłoszenie płatne. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

smurze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 20.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za chwilę okaże grożącej sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Potem co dalej z marką Polska po skandalu i dymisji. Powiemy też o nastoletnim supermenie rodem z Indonezji. Marcin Krzamiński, 26-latek, który w sobotę w Krakowie wjechał w rodzinę z 8-miesięcznym dzieckiem, usłyszy dziś zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. Rodzice chłopca zmarli, a dziecko w ciężkim stanie trafiło do szpitala. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
2: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
3: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodował.
1: Katarzyna Młynarczyk.
2: 26-latek poruszał się ze znacznie wyższą prędkością niż była dozwolona w tym miejscu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
3: To prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku.
2: 32-letni rodzice dziecka zmarli w szpitalu. 8-miesięczny chłopiec jest w stanie ciężkim. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku grozi mu 8 lat więzienia. Dzisiaj dowiemy się m.in., czy prokuratura zastosuje areszt wobec mężczyzny.
1: Po głośnym skandalu niemniej paradoksalnie głośna cisza. Nie wiadomo na razie kto i czy w ogóle obejmie stanowisko pełnomocnika rządu do spraw promocji marki Polska. Barbara Mróz-Gorgoń opuszcza je w cieniu afery po kontrowersyjnym i pełnym błędów w raporcie Polaków portret własny. Powołanie tej konkretnej osoby to była inicjatywa Rady Ministrów, a konkretnie szefa rządu. Ktoś premiera wprowadził w błąd, mówi Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej.
4: I z całą pewnością te osoby również powinny ponieść odpowiedzialność, bo to było po prostu kompletnie chybione, nieodpowiedzialne, ktoś nie zweryfikował.
1: Niewykluczone są więc kolejne dymisje. Dodam, że sprawę kontrowersyjnego raportu bada Warszawska Prokuratura Regionalna. Syreny zawyją dziś na terenie powiatu łaskiego w województwie łódzkim. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-y z alertem i apeluje, by zachować spokój, bo to tylko trening systemu alarmowania. Niemniej to bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, że w Łasku znajduje się wojskowa baza lotnictwa taktycznego. Syreny zawyją między 10 a 13. W polskiej przestrzeni powietrznej od kilku dni można też zaobserwować zwiększoną aktywność samolotów wojskowych państw NATO. To ćwiczenia, które mają na celu zarówno sprawdzenie własnych zdolności, jak i odstraszanie Rosji od działań zagrażających państwom sojuszu. Odbywają się głównie w północnej części Polski i nad południową częścią Morza Bałtyckiego. Superman ruszył do walki z ogniem. 17-latek z Indonezji gasi pożary lasów i stał się bohaterem internetu. Nastolatek w charakterystycznym kostiumie superbohatera pomaga strażakom walczyć z żywiołem na Borneo. Nagrania z jego akcji obejrzały już miliony osób. Polecam, naprawdę bardzo łatwo je znaleźć. Szlachetna postawa chłopaka jest nieprzypadkowa. Jego ojciec jest strażakiem, założył miejscową ochotniczą straż pożarną.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek odpuszcza turniej par mieszanych na US Open. Nasza najlepsza tenisistka zrezygnowała z miksta z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. A dziś w Nowym Jorku już kwalifikacje wieczorem i w nocy polskiego czasu. Pierwsze mecze w nich zagrają Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa. Tymczasem poznaliśmy zwycięzców turnieju tenisowego w Cincinnati. W finale rywalizacji kobiet Coco Gauff pokonała 6-2-6-4 Jessica Pegule, która to z kolei wygrała półfinałowy mecz z Igą Świątek. Natomiast wśród mężczyzn po tytuł sięgnął Francuz Arthur Fils. On wygrał w trzech setach z Amerykaninem Francesem Tiafoe. W Cancun za to, ale w turnieju niższej rangi, triumfował Hubert Hurkacz. Premier League i Serie A zainaugurowały w miniony weekend rozgrywki. W Anglii na inaugurację obrońcy tytułu, czyli Arsenal, pokonali wracający na najwyższy poziom rozgrywkowy po ćwierć wieku Coventry 3-0. A od wpadki zaczęła sezon Aston Villa. Mattiego Kesza przegrała aż 0-4 z Brighton. Z kolei we Włoszech Piotr Zieliński zdobył bramkę dla Interu w wygranym 4-1 meczu z Moncą, a Mediolańczycy, którzy bronią tytułu, zostali liderem Serie A. W Niemczech natomiast po superpuchar sięgnął Bayern. Monachijczycy pokonali w Dortmundzie Borussię 2-1. Rekordzista świata Armand Duplantis wygrał konkurs skoku o tyczce podczas memoriału Kamili Skolimowskiej, zaliczanego do cyklu diamentowej ligi. Szwed skoczył na stadionie śląskim 6:20, a potem podjął nieudaną próbę ataku na rekord świata. Skakało mi się trudno, miałem dużo skoków, gdzie strąciłem niższe wysokości, no i czasem to tak jest w sporcie, że trzeba bardzo mocno się zmobilizować, żeby oddać te kolejne skoki, więc nie ukrywam, że były to dla mnie trudne zawody, no i jestem zadowolony, że udało się skoczyć te 6:20. A rekord Polski pobiła za to w Chorzowie Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Na metę przybiegła z czasem 3:55:59.
6: Sponsorem prognozy pogody.

0: mody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Do 23 stopni na zachodzie i południu. Na południu i południowym zachodzie też najwięcej chwil ze słońcem. W pozostałych regionach może padać deszcz, na północy lokalnie możliwe burze i tam najchłodniej, bo do 18 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Reklama.
3: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
1: Po reklamie.
4: No stuknęła 9 na naszych radiowych zegarach, no i wiemy jak to jest, no poniedziałek bywa trudny, straszny, powolny.
5: Ale od czego macie nas na fali? Ładujemy poranną baterię i wrzucamy zestaw najlepszych słonecznych hitów.
4: Podkręćcie swoje odbiorniki i wjeżdżamy w to przedpołudnie na 100% energii.
1: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No i stało się. To jest ostatni tydzień wakacji.
1: Nie mów tego tak głośno, bo jeszcze ktoś się zorientuje.
0: No właśnie, dlatego trzeba coś wymyślić. No to co robimy przez ten ostatni tydzień?
1: Ja bym powiedziała, zero siedzenia w domu. Wykorzystujemy każdy dzień.
0: No właśnie, i tutaj liczymy na was. Co można jeszcze zrobić w ostatnim tygodniu wakacji?
1: Nie musi być daleko i nie musi kosztować fortuny. Czekamy na wasze pomysły.
0: No bo może się okazać, że najlepszy pomysł na ostatni tydzień wakacji mamy dosłownie za rogiem.
2: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
3: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
2: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
3: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
4: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
5: Po reklamie.

0: gość.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
0: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
0: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
0: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.
2: Po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: No to od wczoraj obowiązują takie nowe przepisy dotyczące patostreamingu. Chodzi o publiczne pokazywanie m.in. przemocy, przestępstw czy poniżania innych osób.
1: Czyli internet ma się trochę uspokoić.
0: No tak, tylko jestem ciekawy, czy ktoś już sprawdził transmisję z polskiego Sejmu.
1: Bartek?
0: No co, dla kolegi pytam.
2: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
3: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
4: Po reklamie. Włocławek. Dla was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kolejne podwyżki cen paliw nieuniknione mimo rządowych regulacji. Potem co z transkrypcją aktów małżeństwa par jednopłciowych i minister finansów o tym, kto skorzysta na zmianach podatkowych. Marcin Krzemiński. Mimo rządowego programu CPN podwyżki na stacjach paliw są nieuniknione, mówią eksperci, bo podawane przez ministra energii ceny maksymalne i tak są uzależnione od hurtowych. Na te w weekend podniósł m.in. Orlen. Wpływ na cenę ma też sytuacja na giełdzie i marże rafinerii. To oznacza podwyżki o 5-6 groszy na litrze w następnych dniach i to raczej nie koniec serii.
2: Ponownie doszło do eskalacji napięcia w rejonie Zatoki Perskiej.
1: I szans na wznowienie rozmów pokojowych USA z Iranem nie ma, mówi Magdalena Robak z petrol.pl. Przypomnę, że dziś obowiązują jeszcze ceny maksymalne z weekendu. 6 zł 54 grosze za litr benzyny 95, 7 zł 59 groszy za litr diesla. Rządowy program CPN potrwa do końca miesiąca. Możliwa już w każdym urzędzie stanu cywilnego transkrypcja aktów małżeństwa par jednopłciowych, ale tylko w teorii, mimo że wczoraj weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów, to nie wszyscy zamierzają przepisy w praktyce stosować. Odmawia na przykład burmistrz Zakopanego, bo uważa, że to niezgodne z konstytucją. Jest droga sądowa, mówi premier Donald Tusk, ale podpowiada też prostsze rozwiązanie.
3: To nie brzmi może najatrakcyjniej, ale w Polsce mamy możliwość podejmowania takich działań, niekoniecznie w samorządzie, gdzie jest się zameldowanym.
1: Monitorowanie wdrażania przepisów zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości. Komisja Europejska zatwierdziła warte nieco ponad 6 miliardów euro nowe zamówienia obronne dla Ukrainy. Pieniądze pochodzą z unijnej pożyczki dla tego kraju na sumę 90 miliardów euro. Nowa transza zostanie przeznaczona m.in. na systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej oraz pociski rakietowe. Dziś obchody 35-lecia niepodległości Ukrainy. Z tej okazji w Kijowie ma się odbyć spotkanie tzw. koalicji chętnych, grupy państw, które wspierają Ukrainę w jej wojnie z Rosją. Unijne instytucje będzie reprezentować przewodniczący Rady Europejskiej. Ruszyły poprawkowe egzaminy maturalne. Przystąpienie do nich zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Wyniki poznają 11 września. 3,5 miliona osób skorzysta na podniesieniu progu podatkowego, zapewnia minister finansów Andrzej Domański. Plany rządu zakładają przesunięcie kwoty drugiego progu podatkowego ze 120 na 130 tysięcy złotych i wprowadzenie 24% podatku, a nie jak dotąd 32% dla osób, które go przekroczą.
4: 3,5 miliona osób na tej propozycji skorzysta. I tu mówimy o klasie średniej, o osobach, które nie mają wcale potężnych, wielkich dochodów, a które w tej chwili są jedyną grupą, której takie efektywne płacone podatki rok w rok rosną.
1: Opozycja odpowiada, że wyższy CIT dla części firm może ostatecznie zostać przerzucony na konsumentów w postaci wyższych cen.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W miarę pogodnie na południu i południowym zachodzie, poza tym dużo chmur, możliwy deszcz, a na północy i północnym wschodzie lokalnie burze. Tam też najchłodniej do 18 stopni, 22-23 na południu i zachodzie i tam też najcieplej.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
6: Co robisz?
7: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
6: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
7: Serio? A co z serwisem?
6: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
7: Brzmi dobrze.
6: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
7: To mnie przekonałeś.
6: Zadzwoń 534 875 7. 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
8: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
9: Wow!
8: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
10: Jest parę minut po godzinie 10. No Sylwia, nie wiem jak ty, ale ja zerkam za okno i już powoli myśli uciekają mi w stronę jesiennego wypoczynku.
9: Nie jesteś sam. Wygrzebaliśmy ciekawy ranking miejscówek idealnych na jesienne wakacje i za chwilę go wam przedstawimy.
10: No może znajdziecie inspirację na kolejny wyjazd. Zostańcie z nami, no bo za parę minut wszystko zdradzimy.

0: No to słuchajcie, mamy problem, no bo wakacje jeszcze trwają, ale internet już znalazł nam najlepszą plażę na jesień.
1: I gdzie nas tym razem wysyłają?
0: Na Kretę. Różowy piasek, turkusowa woda, laguna i do tego podobno jesienią można tam zobaczyć bardzo rzadkie rośliny.
1: Brzmi pięknie.
0: No brzmi, tylko ja mam jedno pytanie. Kiedy my mamy zacząć pracować, skoro cały czas mamy gdzieś jechać?
1: To już nie jest problem wakacji, to jest problem kalendarza.
0: No ale dobra, jeśli ktoś znajdzie termin między wakacjami a kolejnym urlopem, no to dajcie znać, wpisujemy do kalendarza.
2: Reklama.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
2: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też? Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
0: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: znaleźć masło i napięcie. Sprzątaj dyskretnie, wyjdź poza pętlę i zabierz swój kłębek nici. Znowu się plączesz jak nici. Zresztą ty dobrze wiesz, kici. Tu każdy dobrze ci życzy, nie widzisz?
1: Nie widzisz.
0: Możesz na mnie liczyć.

0: To cały czas trwa poniedziałkowy poranek. No a Sylwia, czy wiesz, czym jest bowl na skateparku?
1: Wiem i od razu uprzedzam, nie chodzi o miskę z płatkami.
0: No szkoda, bo przez chwilę widziałem oczami wyobraźni skatepark z wielkim śniadaniem.
1: Tymczasem przy wysokiej będzie betonowa misa, po której można jeździć i wykorzystać jej zakrzywione ściany do trików.
0: No i to będzie największy nowy element rozbudowy skateparku na Słodowie, no bo około 350 metrów kwadratowych.
1: Ale mnie bardziej podoba się druga część. Miasto chce zrobić osobną strefę dla dzieci i osób, które dopiero zaczynają.
0: No będą mniejsze podjazdy, łagodniejsze przeszkody, piramidy i elementy do nauki ślizgów.
1: Czyli można będzie zacząć spokojniej, zamiast od razu próbować rzeczy, które kończą się rozmową z rodzicem pod tytułem: tato, tylko się nie denerwuj.
0: No i cały kompleks ma też dostać nowe oświetlenie, bo pojawią się też nowe ławki, kosze i zieleń.
1: Brzmi jak miejsce, w którym można nie tylko pojeździć, ale też spokojnie poczekać, kiedy ktoś z rodziny trenuje.
2: Reklama.
3: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zak.edu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
4: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Prawdopodobnie dziś zarzuty po tragicznym wypadku w Krakowie. Za tydzień protest nauczycieli, mają dość obietnic, chcą konkretów. Będą też nasi lekkoatleci.
2: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi.
1: Wrócimy do zmagań w Chorzowie. Marcin Krzemiński został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie dziś usłyszy zarzuty. 26-letni Hubert B., który kierując Volkswagenem Golfem, miał śmiertelnie w weekend potrącić młode małżeństwo spacerujące z dzieckiem w wózku po chodniku w Krakowie. Ze wstępnej opinii biegłego wynika, że kierowca jechał o wiele za szybko i stracił panowanie nad kierownicą. W samochodzie było też troje pasażerów. 26-latek był trzeźwy, no ale pobrano mu krew do badań. Za spowodowanie wypadku w przypadku ze skutkiem śmiertelnym Hubertowi B. może grozić do 8 lat więzienia. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary walczy o życie w szpitalu. Mieszkający w Polsce cudzoziemcy będą dziś protestować przeciw przewlekłej biurokracji. Skarżą się, że długo czekają na karty pobytu i załatwianie spraw urzędowych. W niektórych województwach nawet półtora roku. Demonstracja odbędzie się w Warszawie przed Urzędem Wojewódzkim. Z kolei równo za tydzień do Warszawy zjadą nauczyciele z całego kraju, by tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego protestować przed kancelarią premiera. Manifestacja pod hasłem "Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa" ma przypomnieć o obietnicach składanych pedagogom, z jakich rząd się nie wywiązał.
3: Dużo. Obiecali dużo i obiecali konkrety. Przedstawiciele dzisiaj rządzących partii podpisali z ZNP porozumienie na rzecz edukacji i tam zobowiązali się do powiązania systemu wynagradzania nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Mijają lata i nic się w tej sprawie nie zadziało.
1: Mówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP. Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%. Hubert Hurkacz wygrał Challenger ATP w meksykańskim Cancun. W finale polski tenisista pokonał najwyżej rozstawionego Sebastiana Baeza z Argentyny 4-6, 6-0, 6-3, dzięki czemu wróci do czołowej 50 światowego rankingu, awansuje na 46 miejsce. Nie było rekordu świata, ale padł rekord Polski. Na mitingu diamentowej ligi na Stadionie Śląskim ustanowiła go nasza wicemistrzyni Europy z Birmingham, Klaudia Kaźmierska. Ale dla lekkoatletów to jeszcze nie koniec sezonu, o czym Przemysław Pozowski.
4: Organizatorzy memoriału Kamili Skolimowskiej liczyli na rekord świata w skoku o tyczce Mondo Duplantisa, ale Szwed tym razem skoczył 6.20. Rekord Polski ustanowiła za to na 1500 metrów Klaudia Kazimierska.
5: Ja byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy.
4: Teraz lekkoatleci wystartują w Curychu i w finale w Brukseli. W Chorzowie przed blisko 40-tysięczną publicznością prawo startu w stolicy Belgii zapewniła sobie m.in. nasza brązowa medalistka olimpijska z Paryża na 400 metrów Natalia Bukowiecka.
2: Mega się cieszę, że dostałam się na finał diamentowej ligi. Mam nadzieję, że tam też będzie dobra pogoda i że jak odpocznę, będę w stanie jeszcze szybciej zrobić sezon best.
4: Meeting w Curychu w czwartek.
1: W Brukseli sportowcy będą rywalizować 4 i 5 września.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i zachodzie. Na południu i południowym zachodzie kraju raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie może wzrastać do dużego i prognozowane są miejscami przelotne opady deszczu, a na północy i północnym wschodzie mogą wystąpić burze.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
7: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie matrace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
8: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia. Odnawialne źródła energii. energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
9: Jest parę minut po godzinie 11:00, wchodzimy w proste przedpołudnie i serwujemy bezbłędne brzmienia.
10: Kolejna porcja świetnej muzyki, przy której poniedziałek mija dwa razy szybciej.
9: No także łapcie ten rytm i lecimy dalej.

0: No to są takie historie, przy których człowiek zaczyna się zastanawiać, co robił w wieku 13 lat.
1: I lepiej nie odpowiadać za głośno.
0: No a Borys Piotrowski z Włocławka właśnie walczy o mistrzostwo w Drift Open, a ma 13 lat.
1: I zanim ktoś pomyśli, że chodzi o jakieś spokojne kręcenie kółek, to nie. W Koszalinie wygrał kwalifikację, a potem stanął na podium.
0: No ale najbardziej filmowy był moment tuż przed finałem, awaria BMW, a do startu dostało 20 minut.
1: I zamiast pakować samochód na lawetę, zaczęła się szybka naprawcza akcja.
0: Podpowiadamy, udało się, Borys wyjechał na tor i skończył zawody na trzecim miejscu.
1: A to oznacza, że przed ostatnią rundą sezonu jest drugi w kwalifikacjach, czyli wszystko jeszcze może się wydarzyć.
0: Decydująca runda w pierwszy weekend października na torze Słomczyn.
1: I tam już nie będzie kalkulowania, jest mistrzostwo do wzięcia.
2: Reklama.
3: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
4: Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czekasz 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie. Po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie w przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A Czesne? Ani grosza. Słuchajcie, rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
0: Po reklamie.

0: No to ja wchodzę dzisiaj na media społecznościowe, a tam Roxana Węgiel w błękitnych włosach, no i to jest dopiero metamorfoza.
1: No bo jak gwiazda zmieni fryzurę, to od razu jest wydarzenie.
0: No tylko, że to jest peruka.
1: Tym bardziej.
0: No czyli ja mogę wydać kilka stówek u barbera, cierpieć 2 godziny na fotelu.
1: I?
0: No i nic, zero artykułu.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
2: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Włocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
0: To było ogłoszenie płatne. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Ceny paliw jeszcze przez tydzień niższe. Polacy podzieleni w sprawie CPN-u. Do Polski mają wrócić w najbliższych dniach ciała ofiar katastrofy na Węgrzech. Ważna decyzja. Iggy Świątek wycofała się z turnieju par mieszanek w Nowym Jorku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Równo połowa Polaków chce, aby program CPN, czyli ceny paliwa niżej, został przedłużony na kolejne tygodnie. Tak wynika z badań SF Research dla Rzeczpospolitej. Przeciwko przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej opowiedział się co czwarty ankietowany. Rządowa pomoc podoba się Polakom, ale takie działania kosztują, a budżet nie jest w najlepszej kondycji. Tak program komentuje członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki.
2: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. W tym tygodniu będzie właściwie tydzień budżetowy, bo pewnie zobaczymy projekt budżetu na przyszły rok. W związku z tym możemy o tych finansach i będziemy pewnie dużo mówić. No, tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
1: Póki co niższe ceny na stacjach paliw potrwają jeszcze tydzień. W tym tygodniu do Polski wrócą ciała ofiar katastrofy autokaru na Węgrzech. W wypadku polskiego pojazdu tydzień temu w niedzielę zginęło 12 osób. Ze szczegółami Marcin Starzec.
3: Termin sprowadzenia ciał poznały już rodziny 12 ofiar. O tym poinformowała ich rzeszowska policja, ale wiadomo, że jeszcze w tym tygodniu prokuratura zleci sekcję zwłok, która ma odbyć się w Krakowie, mówi Marta Kolendowska-Matejczuk, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krakowie.
4: Prokuratura obecnie dysponuje już listą pasażerów, którzy ponieśli śmierć w katastrofie. Wśród ofiar nie ma osób nieletnich.
3: Na Węgrzech pozostały wciąż 3 osoby ranne w wypadku autokaru. Stan tej trójki pod kątem powrotu na Podkarpacie oceni na miejscu zespół polskich wojskowych lekarzy. Reszta pasażerów wracających z pielgrzymki do Meczugorje jest już w kraju.
1: Polska prokuratura chce przejąć śledztwo w sprawie tego wypadku. Wniosek w sprawie jest już na biurku ministra sprawiedliwości. W zależności od jego decyzji zostanie przekazany stronie węgierskiej. Do tego czasu w sprawie będą toczyły się 2 śledztwa. Węgierscy śledczy zatrzymali kierowcę, który usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Po ciężkiej chorobie zmarł generał Mirosław Różański, były dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych. Senator 11 kadencji odszedł odważny i uczciwy człowiek, który służył Polsce, podkreśliła marszałek Senatu, przekazując informację o śmierci generała i składając kondolencje rodzinie i bliskim. Generał Mirosław Różański miał 63 lata. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Iggę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała z udziału w turnieju par mieszanek w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Szczegóły decyzji Iggy Świątek zna Przemysław Pozowski.
5: Miała grać w parze z Kasperem Rudem, bo chce się skupić na singlu. I o czym na razie nie chce myśleć, walce o udział w WTA Finals, czyli turnieju dla 8 najlepszych zawodniczek sezonu.
6: Myślałam, że w tym sezonie w ogóle finalsy będą dla mnie niemożliwe, dlatego totalnie się od tego odciąłam.
5: Tak mówiła jeszcze w Cincinnati magazynowi Tennis Club. A rywalizacja w Nowym Jorku już się zaczęła, tyle że w kwalifikacjach, w których dziś wieczorem i w nocy powalczą Linda Klimowiczowa i Katarzyna Kawa.
1: Turniej główny US Open startuje już w niedzielę.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Dziś temperatury umiarkowane od 18 do 23 stopni przeważnie. Sporo przelotnego deszczu może pojawić się w wielu miejscach, sporo też chmur, ale także przejaśnienia. Padać nie powinno dziś jedynie na południu Polski.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: No i jesteśmy po 12:00. Oczywiście poniedziałkowe popołudnie. Rozpoczynamy ostatni pełen tydzień wakacji. No i na początek tego tygodnia mam coś dla Was. Dużą pizzę do wygrania będzie po godzinie 13:00. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Witajcie, cześć.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Każdego dnia jest takie święto. Dziś mamy dzień Windowsa. No tego systemu operacyjnego używa prawie każdy z nas. I czego życzyć? Czego życzyć w dzień Windowsa? No braku zawieszenia, nie?
1: Reklama. Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Po reklamie.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał.

0: pewno były dżinsy i koszulka w paski. Tam, gdzie dzisiaj świątynia opatrzności, pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez trend.

idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

jest nie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: Reklama.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor Materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Powstanie plac zabaw na osiedlu Rybnica. Oraz ci liderki KK Włocławek prowadzą nabór do zespołu. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Ratusz ogłosił przetarg na budowę osiedlowego placu zabaw na osiedlu Rybnica wraz z siłownią zewnętrzną i boiskiem wielofunkcyjnym oraz parkiem Rybnica. Projekt będzie realizowany w ramach budżetu obywatelskiego Rybnica i stanowi funkcjonalnie powiązaną całość z parkiem Rybnica, w ramach którego zaplanowano wykonanie ścieżek tematycznych, budowę miejsc postojowych oraz montaż elementów małej architektury przy zachowaniu istniejącej zieleni. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
5: Tak jak deklarowałem i w trakcie wyborów, kiedy w kampanii wyborczej zadeklarowałem, że zbudujemy na osiedlu Rybnica park, a później w budżecie obywatelskim w 2025 roku mieszkańcy jeszcze dodatkowo zaproponowali budowę boiska oraz placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Oba projekty w sensie dokumentacji wykonaliśmy, ponieważ te dwie inwestycje znajdują się właściwie w sąsiedztwie. Ogłosiliśmy przetarg z podziałem na dwa zadania. Czekamy na oferty potencjalnych wykonawców.
4: To nie koniec inwestycji miejskich na Rybnicy. Miasto chce przebudować drogę, mówi Krzysztof Kukucki.
5: Jesteśmy w trakcie projektowania też przebudowy samej ulicy Rybnickiej. Przebudowy, która też jest przez mieszkańców tej części naszego miasta od wielu, wielu lat oczekiwana. Aktualnie ten projekt, koncepcja znajduje się w ocenie oddziaływania na środowisko, dlatego że odcinkowo to będzie przebudowana ulica Rybnicka na ponad 3 kilometrach, więc tutaj ta procedura oddziaływania na środowisko jest obligatoryjna. Natomiast po realizacji tej inwestycji ta część miasta zyska przede wszystkim bezpieczną, równą drogę, ale z chodnikami i odseparowaną drogą rowerową, która właściwie stanie się takim kręgosłupem tego osiedla.
4: Miasto powoli przygotowuje się do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Dojdzie do kilku zmian. Mieszkańcy zyskali prawo do poparcia aż 3 wybranych inicjatyw, co zwiększa szanse na wybór różnorodnych zadań. Wnioski dzielone są w nowej formule na pulę ogólnomiejską oraz instytucjonalną. Marzysz o występach przed publicznością, tańcu i sportowych emocjach? Czy lider z KK Włocławek prowadzą nabór do swojego zespołu? To szansa dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować swoich sił i dołączyć do grupy występującej podczas meczów koszykówki. Jeżeli masz energię, lubisz tańczyć,

0: mieć żadnego doświadczenia. Nawet chętniej właśnie przyjmujemy takie dziewczyny bez doświadczenia, że właśnie tego wszystkiego się nauczyły, poznały to. I tak naprawdę, no jedynym takim obostrzeniem to jest to, że muszą mieć ukończone 16 lat.
1: Więcej szczegółów dotyczących castingu, terminu i zgłoszeń można znaleźć w informacjach publikowanych na Facebooku przez zespół Cheerleader KK Wocławek.
2: Słuchacie Pulsu Wocławka.

0: Co do tego, o czym mówiłem kilkanaście minut temu, dziś jest dzień Windowsa. Normalnie takie święto w kalendarzu, dzień Windowsa. No i ktoś powie, że bunt maszyn to dopiero przed nami, to jakieś są fantazje z Terminatora, tak? To jak wyjaśnicie to, że Windows włącza aktualizację akurat wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy skorzystać z komputera?
1: Reklama.
2: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
3: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

gdzie ty Rzym. Czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poszukiwania sprawców śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Sprzedawcy ze spalonego targowiska w Katowicach nie poddają się. Bojkot Eurowizji kolejny rok z rzędu zapowiada Holandia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają poszukiwania sprawców brutalnego, śmiertelnego pobicia w krakowskiej Nowej Hucie. Zmarł 36-letni mężczyzna związany ze środowiskiem kibiców Hutnika Kraków. Policja opublikowała wizerunek jednego z mężczyzn, który może mieć związek ze sprawą i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Wcześniej zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione, mówi prokurator Mariusz Boroń.
2: Nie było wystarczających dowodów potwierdzających ich udział w tym pobiciu.
1: Poszukiwani sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną ze środowiskiem kibicowskim Wisły Kraków. Targowisko w centrum Katowic spłonęło w nocy z piątku na sobotę. Właściciele stoisk przy ulicy Mickiewicza są zrozpaczeni, ale nie poddają się. Większość chce odbudować spalone drewniane boksy. Niektórzy handlują na innych straganach, które ocalały, bądź pod gołym niebem. A z handlarzami rozmawia Grzegorz Kozieł.
3: Co się spaliło?
4: Od skarpetek poprzez bokserki, poprzez slipy, poprzez piżamki, sukienki.
3: Jakieś ubezpieczenie pani miała?
4: Nikt nie chciał nam ubezpieczyć, niestety.
3: Czy pani może zdradzić, jak to pani mniej więcej szacuje straty swoje?
4: No, około 300 tysięcy.
5: No to kilkaset tysięcy, bo budki były nasze, towar.
6: Dla nas to jest nie tylko miejsce pracy, my jesteśmy tu zżyci ze sobą, z klientami, którzy teraz przychodzą, nam tu współczują. Dla nas jest to dużo, nie tylko strata materialna, ale też i psychicznie podupadamy w jakiś sposób na zdrowiu, bo nas to naprawdę dużo kosztuje.
1: Teren należy do prywatnego właściciela, ale miasto zaproponowało już przedsiębiorcom miejsca na miejskich katowickich targowiskach. Policjanci zatrzymali już podejrzanego. Spowodowanie pożaru to 23-letni mieszkaniec Zabrza. Mężczyzna przyznał się do zarzutu, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Ponowny bojkot konkursu piosenki Eurowizji, zapowiedziała Holandia. Część krajów chce wykluczenia z konkursu państw zaangażowanych w konflikty zbrojne. Holandia była jednym z krajów obok Hiszpanii, Irlandii, Islandii i Słowenii, które zbojkotowały Eurowizję już w tym roku w proteście przeciwko udziałowi reprezentanta Izraela. Ostatecznie konkurs wygrała Bułgaria, a Izrael zajął 2. miejsce. Hubert Hurkacz wygrał pierwszy od 2 lat turniej w Cancun rangi ATP Challenger 125, a w finale pokonał rozstawionego z numerem 1 Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To sukces, ale naszego zawodnika stać na więcej, mówi trener i były zawodnik Tomasz Iwański.
7: Nie jest to do końca jego poziom. Przyzwyczaił nas do gry w dużo większych turniejach i z dużo bardziej renomowanymi zawodnikami.
1: Rywalizacja w Cancun była dla Huberta Hurkacza m.in. formą przygotowania do wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku, którego turniej główny już w niedzielę. A dzięki wygranej Polak w światowym rankingu awansował aż o 23 pozycje na 46 miejsce. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce w światowym rankingu tenisistek. To efekt odpadnięcia Polki w półfinale turnieju w Cincinnati, gdzie Świątek broniła tytuł. Na czele niezmiennie od blisko 2 lat pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najwięcej rozpogodzeń dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotne opady deszczu, burze możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. A na termometrach od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południu i na zachodzie.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
11: Maturzysto, koniec presji! Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie.
10: Audycja zawiera lokowanie produktu.
12: Jesteśmy po 13 i ruszamy ze smaczną godziną. Dziś zaglądamy oczywiście do pizzerii Pepperoni. Dwa adresy. We Włocławku przy Kaletniczej 12, to w Mielęcinie, a także w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A. W najbliższej godzinie pojawi się też konkurs, no i oczywiście duża pizza do wygrania, więc zostańcie na najlepszej fali w regionie.
10: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Wakacje są od tego, żeby czasem sobie pofolgować, także jeśli chodzi o kalorie. Moi drodzy, no to co? Nie ma na co czekać, bo wakacje się zaraz kończą. Dziś w smacznej godzinie zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Znajdziecie tam zarówno klasyczne pizze jak margherita czy capricciosa. Jest też oczywiście hawajska, jedna z najpopularniejszych w naszym kraju, ale są też takie naprawdę konkretne placki, na przykład z dużą dawką mięsa albo sosem bolognese. Jeśli nie chce wam się wychodzić z domu, spokojnie, można zamówić z dostawą. Pepperoni działa we Włocławku przy Kaletniczej 12 i w Szpitalu Górnym przy Lipowej 37A.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama.
1: Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twoje auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
4: Po reklamie. Po polsku na 101 i 4 FM.
5: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Smaczna godzina trwa. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Poniedziałek wielu osobom kojarzy się z ciężkim początkiem tygodnia, ale Pepperoni wychodzi z pomocną dłonią i trochę ulgi daje. W każdy poniedziałek dzisiaj też duża pizza w cenie małej.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
2: Reklama.
3: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
4: Lubisz na ostro?
5: To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12. Telefon 731-011-180. Oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37. Telefon 513-908-983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Po reklamie. Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina. Dziś zaglądamy do pizzerii Pepperoni, Lipowa 37A w Szpitalu Górnym, Kaletnicza 12 we Włocławku, ale adresu tak naprawdę nie potrzebujesz w ogóle znać, bo Pepperoni dowozi pod sam próg i nawet nie musisz rozmawiać z nikim przez telefon. Wystarczy, że wejdziesz na ich stronę internetową pizzeriapepperoni.eu, kilka klików, ustawiasz wszystko, co tobie pasuje i ciach, gorąca pizza jedzie prosto do twoich drzwi. www.pizzeriapepperoni.eu.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
1: Co robisz?
2: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
1: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
2: Serio? A co z serwisem?
1: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
2: Brzmi dobrze.
1: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
2: To mnie przekonałeś.
1: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
0: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty ma już sprawca śmiertelnego potrącenia małżeństwa w Krakowie. Jeszcze przez tydzień taniej na stacjach paliw. Pytamy, co później. Rosjanie zaatakowali blok mieszkalny w miejscowości pod Kijowem w ważnym dniu dla Ukrainy. Agnieszka Trojanowska-Bis. 26-letni kierowca z Krakowa usłyszał zarzuty, ale nie przyznaje się do winy. Hubert B. po tym, jak śmiertelnie potrącił młode małżeństwo na spacerze, twierdzi, że przyczyną wypadku nie była nadmierna prędkość, a nierówna nawierzchnia. W tę wersję nie wierzą śledczy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Marek Boroń.
2: Uzyskaliśmy wstępną opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, który był również na miejscu zdarzenia. Ten biegły wstępnie na podstawie ujawnionych śladów na miejsca wypadku ustalił, iż pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: W miejscu, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, jest ograniczenie do 30 km na godzinę. 8-miesięczne dziecko zmarłej pary trafiło w stanie ciężkim do szpitala. Lekarze walczą o jego życie. Niższe ceny paliwa na stacjach paliw jeszcze tylko przez tydzień. Do końca sierpnia ma obowiązywać rządowy program CPN. Chodzi o niższą stawkę VAT i ustalane przez Ministerstwo Energii ceny maksymalne. Najbliższe dni jeszcze nie powinny przynieść większych zmian, prognozuje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
3: Po pierwsze, ze względu na jeszcze obowiązujący pakiet CPN, ale też na odnotowany od początku tygodnia spadek cen ropy naftowej.
1: Zarówno wahania cen, jak i sam fakt wprowadzenia obniżek wynikają z niekończącego się konfliktu USA z Iranem. Dziś wieczorem amerykański prezydent ma zapowiedzieć ewentualne nowe sankcje na Iran, co wpłynąć ma na ceny paliwa w kolejnych dniach. Polacy przyhamowali z wydawaniem pieniędzy w sklepach. Sprzedaż detaliczna w lipcu rosła trochę wolniej niż się spodziewali ekonomiści, bo w skali rocznej niemal 4%, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
4: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN, ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD. Atak na blok mieszkalny w Czernichowie, niecałe 130 km na północ od Kijowa. Co najmniej 14 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych. Rosjanie zaatakowali cywilów w trakcie trwających uroczystości Dnia Niepodległości Ukrainy z udziałem prezydentów i premierów państw europejskich. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu, zwycięskim. O czym więcej Przemysław Pozowski.
5: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie, i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea.
1: Pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce już w środę. To będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Najpogodniej dziś na południu i południowym zachodzie kraju. Tam sporo przejaśnień, na pozostałym obszarze więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu, a burze dziś możliwe w północnej i północno-wschodniej części kraju. Na termometrach do 18 stopni na północnym wschodzie, do 23 na południu i zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jesteśmy po 14. Miniony weekend to kolejny sukces Klaudii Kazimierskiej, lekkoatletki z Włocławka, reprezentującej Wektrę Włocławek. Klaudia została nową rekordzistką Polski w biegu na 1500 metrów, a to wszystko wydarzyło się podczas mitingu Diamentowej Ligi, podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie. Na 1,5 kilometra uzyskała czas 3:55.59, no ale niestety zajęła czwarte miejsce, tracąc zaledwie 0,01 sekundy do podium. Ale jest nowy rekord Polski. Wielkie gratulacje.
9: Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Włocławek. Z tej strony Klaudia Kazimierska, wicemistrzyni Europy.

0: biegniemy przez ten poniedziałek, no i okazuje się, że my ludzie to nie biegamy wcale szybciej niż roboty. W Chinach robot humanoidalny, czyli taki, który wyglądem przypomina człowieka, pobiegł szybciej na 100 metrów od Usaina Bolta. 9 sekund i 32 setne. No i gdyby był człowiekiem, miałby rekord świata. Czyli co, wychodzi na to, że przy buncie maszyn z buta to im nie uciekniemy.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
2: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
1: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
2: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się Twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje Ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpi okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
0: Po reklamie.

0: przeminął.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Wrócę do tematu, o którym mówiłem chwilę temu, o tym, że robot humanoidalny w Chinach pobiegł na 100 metrów szybciej niż rekord świata Usaina Bolta. No i słuchacz Marcin na naszą messengerową skrzynkę napisał: oj tam robot, maszyny potrafiły to już wcześniej. Na przykład mój Passat jest jeszcze szybszy na 100. No i ta, Marcin ma rację. To jest dopiero maszyna.
1: Reklama. Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc, nowoczesność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jechał za szybko, ale narzeka na nawierzchnię. W Krakowie zabił młode małżeństwo. Nauczycieli zatrudni od zaraz. W szkołach przedwrześniowa panika. 300 zł do wypoczynku dla turystów. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do czeku turystycznego na Lubelszczyźnie. Agnieszka Trojanowska bis. Są zarzuty dla 26-latka, który spowodował w weekend tragiczny wypadek w Krakowie. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. W wypadku zginęli rodzice, którzy szli chodnikiem, a ich dziecko zostało ciężko ranne. Obecnie w szpitalu lekarze walczą o jego życie. Prokuratura chce dla podejrzanego 3 miesięcy tymczasowego aresztu. Mężczyzna do winy się jednak nie przyznaje. Tłumaczy, że stracił panowanie nad samochodem przez nierówną nawierzchnię, przez co wpadł w poślizg, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie, prokurator Mariusz Boroń.
2: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku.
1: Śledczy czekają obecnie na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był on trzeźwy, bądź nie znajdował się pod wpływem środków odurzających. Stan poszkodowanego dziecka jest bardzo ciężki, ale stabilny. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. 2 śmigłowce bojowe Viper wróciły do służby w Polsce. Maszyny były uziemione po wypadku, do którego doszło w lipcu w Czechach. W wypadku zginęła żołnierka. Od tego czasu śmigłowce przeszły nadzwyczajne kontrole techniczne, a załogi zostały specjalnie przeszkolone. Śmigłowce Viper mają chronić przestrzeń powietrzną wschodniego skrzydła Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jeszcze tylko przez tydzień na stacjach paliw będziemy tankować taniej w ramach rządowego programu CPN. Ten się kończy z końcem sierpnia, a dodatkowo na wzrost cen może już niebawem znów wpłynąć niekończący się konflikt USA z Iranem, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks.
3: Dzisiaj wieczorem prawdopodobnie usłyszymy, co dokładnie planują Stany Zjednoczone wobec Iranu i to trochę ustawi nam kierunek, w którym będą zmierzały ceny ropy naftowej w pozostałych dniach.
1: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,48, a za olej 7,47. Tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektorzy znowu mają kłopoty. Jesteśmy zmuszeni szukać nauczycieli na ostatnią chwilę, przyznaje Danuta Kozakiewicz, dyrektorka podstawówki 103 w Warszawie.
4: Nie mam kompletu nauczycieli, brakuje nadal matematyka z pełnymi kwalifikacjami. Powinniśmy wszyscy hurtem dostać Nagrodę Nobla za wymyślanie metod na zapełnienie wakatów.
1: Nauczyciele wprost wskazują, że kluczowym powodem tak dużej liczby wakatów są zbyt niskie wynagrodzenia. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego jesienią. Chętni będą mogli skorzystać z 300 zł dopłaty do wypoczynku. 1,5 miliona złotych na czeki przekazał samorząd województwa lubelskiego. Kolejne 1,5 dołożyło Ministerstwo Sportu, mówi minister Jakub Rutnicki.
5: Przede wszystkim te regiony, które rzeczywiście mają problem, jeżeli chodzi o sytuację dotyczącą ograniczenia właśnie tam, gdzie były różnego rodzaju trudne działania i w związku z tym tam biznes turystyczny potrzebuje wsparcia. To jest ta część tutaj naszych wschodnich województw. Też dzięki temu po prostu wspieramy branżę turystyczną, często dotkniętą spadkiem dochodów.
1: Ministerialne pieniądze przeznaczone będą na bony dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny. Natomiast z pieniędzy samorządu województwa lubelskiego będą mogli skorzystać wszyscy dorośli Polacy.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Pogodnie i miejscami nawet słonecznie dziś na południu i południowym zachodzie kraju. W pozostałych regionach więcej chmur i przelotne opady deszczu, a także chwilowe przejaśnienia. A na termometrach dziś do 18 stopni na Podlasiu, do 22-23 stopni na południu i na zachodzie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Reklama.
8: Co robisz?
9: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
8: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
9: Serio? A co z serwisem?
8: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
9: Brzmi dobrze.
8: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
9: To mnie przekonałeś.
8: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
7: Po reklamie.
10: W tym tygodniu zakończenie wakacji, koncertowe zakończenie wakacji na włocławskim Starym Rynku. 29 sierpnia wystąpią Strachy na Lachy, Happy Set, pojawi się też drużyna Anwilu Włocławek i odbędzie się oficjalna prezentacja ekipy na nowy sezon Orlen Basket Ligi. To 29 sierpnia w sobotę, w najbliższą sobotę na Starym Rynku we Włocławku. Początek wydarzenia o 17.30.
7: Południe po polsku na 101,4 FM.

0: Poniedziałek, no ciężko czasem wrócić do pracy po weekendzie, no nie? O pracy sobie porozmawiajmy. Jakie są najlepsze zawody świata? No lekarz na NFZ, wiadomo, czołówka, natomiast nie patrząc tylko na zarobki, widzę taki artykuł w internecie. Artystka podróżuje po świecie i udaje zwłoki. Na przykład pod wieżą Eiffla, pod Koloseum, w Nowym Jorku. Po prostu jedziesz, zwiedzasz, a później sobie leżysz. Nie wiem, kto za to płaci, ale jeżeli mnie teraz słyszy, to ja mogę robić to samo za połowę stawki.
1: Reklama. Budujesz dom, remontujesz dach? W M-Dach w Zalesiu koło Chodcza znajdziesz pełną ofertę materiałów dachowych i budowlanych. Stal, a na miejscu czeka aż 50 tysięcy metrów kwadratowych blachy dostępnej od ręki. Potrzebujesz ogrodzenia panelowego z montażem? Też zrobione. A gdy przyjdzie czas na odpoczynek, wypożycz kampera i ruszaj w drogę. Zadzwoń 663 672 940. M-Dach. Z nami budujesz pewnie.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Chcesz wysmuklić sylwetkę i poczuć się świetnie na lato? Fizjoekspert we Włocławku czeka na Ciebie potrójna moc modelowania. Elektrostymulacja Bot Medical, drenaż limfatyczny i fala uderzeniowa. Efekt? Mniej centymetrów, jędrniejsza skóra, mniej celulitu. Umów się na bezpłatną prezentację zabiegów. Fizjoekspert, ulica 3 Maja 33, Włocławek. Telefon 507 212 155. Zapraszamy.
2: Maturzysto, koniec presji. Studia bez progów punktowych w Bydgoskiej Szkole Wyższej. Nie czekaj na wyniki. Zapisz się już dziś i zarezerwuj sobie miejsce. Wybierz kierunek dla siebie. Kosmetologia, odnawialne źródła energii, kryminologia, informatyka, jedyny w Polsce marketing cyfrowy i wiele innych. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na bsw.edu.pl. Hashtag studiuj, bo warto.
0: Po reklamie. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Biojarmark jak zawsze przyciągnął mieszkańców naturalnymi produktami oraz podsumowanie minionego weekendu przez służby mundurowe. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Mimo deszczowej i pochmurnej pogody wielu włocławian i mieszkańców naszego regionu udało się na zakupy na Biojarmark. Organizatorem wydarzenia jest Włocławska Strefa Natury. Dużym zainteresowaniem jak zawsze cieszyły się stoiska z nabiałem oraz wędlinami. Część wystawców regularnie pojawia się na włocławskim Starym Rynku, a kramy innych są widywane nieco rzadziej. Do tych drugich należą totalne octy. Mówi Marzena Ziarniak, totalne octy.
4: Octy wytwarzane metodą naturalnej fermentacji. Octy robione z owoców, z naszych własnych owoców, owoców tak zwanych niepryskanych, czyli takich, które rosną bez stosowania żadnej chemii oraz nie tylko z owoców, ale też z ziół. Ciekawostka, można wytwarzać octy z ziół ogrodowych, na przykład z tymianku, z mięty, z oregano, no i z ziół takich zbieranych, dziko rosnących, zbieranych ręcznie, na przykład z kwiatu czarnego bzu. To jest octet, który jest jednym z pyszniejszych octów.
3: Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem kupujących. Wszystkie produkty, które można nabyć na Biojarmarku, są wykonywane naturalnie. Są bardzo zdrowe i pożywne. Mówi Patrycja Burzyńska, Ruda Istota.
5: Ja się moją sztukę, że tak powiem, zdrowotno-leśną inspiruję przede wszystkim ziołami. Chodzę dużo do lasu, można znaleźć u mnie grzyby funkcjonalne, wszystko jest zbierane przeze mnie. Ziołowe leśne syropy, tak, i przez partnera również, żeby nie było. Mamy maści przeciwbólowe, dużo naturalnych kosmetyków bez chemii, głównie ziołowych olejach kokosowych, no i generalnie dużo zdrowia zamkniętych w słoiczkach i w butelkach.
3: Kupujący tym razem mieli okazję kupić wędzone ryby. Wybór był bardzo duży. Największym zainteresowaniem cieszyła się polędwica z Jesiotra. Mówi Paweł Szymczak, ryby wędzone, dwie łuski.
6: U mnie głównie ryby wędzone. Wędzone w sposób tradycyjny, tak jak to się dawniej robiło. Wędzimy olchą suchą, okorowaną. Ceglane wędzarnie, takie stare, opalane, właśnie jak wspomniałem, olchą. I głównie tylko sól używana do marynaty. Nic więcej tutaj praktycznie nie ma.
3: Biojarmark we Włocławku odbywa się cyklicznie w każdą drugą niedzielę miesiąca na Starym Rynku. W godzinach od 10 do 14. Wydarzenie promuje zdrową żywność, ekologiczne i tradycyjne wyroby oraz unikatowe rękodzieło. Za nami wyjątkowo pracowity weekend dla służb w regionie. Na włocławskich drogach policjanci odnotowali 14 zdarzeń, w tym jeden wypadek i 13 kolizji. Mundurowi zatrzymali również 3 nietrzeźwych kierujących, jednego kierowcę samochodu oraz 2 rowerzystów. Mówi aspirant Tomasz Tomaszewski, Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Włocławku.
7: Włocławscy policjanci przez ostatni weekend prowadzili działania na drogach związane z tym, że był to przedostatni weekend w wakacji i były wzmożone kontrole. Włocławscy policjanci podczas tych działań ustalili, że doszło do 14 zdarzeń drogowych, w tym jeden wypadek drogowy. Do wypadku doszło w piątek około godziny 9, gdzie dostaliśmy powiadomienie o tym, że na drodze wojewódzkiej 270 pomiędzy Lubrańcem a Brzesiem Kujawskim zderzyły się 4 pojazdy. Policjanci wstępnie ustalili na miejscu zdarzenia, że 27-letnia kierująca BMW nie zachowała bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, uderzyła w jego tył. W wyniku tego zdarzenia

0: niektóre gałęzie, które poprzewracały się na linie energetyczne, zarażały też linią energetyczną. Wspólnie tutaj działaliśmy też ze służbami energetycznymi, usuwając te zdarzenia. Miały miejsce też zdarzenia, które spowodowały uszkodzenia dachów na budynkach jednorodzinnych i gospodarczych, ale też i pożary były.
1: Jak zapowiadają służby, po tak intensywnym weekendzie nie ma jednak czasu na odpoczynek. Wraz z końcem wakacji na drogach może pojawić się więcej samochodów, dlatego policjanci i strażacy apelują o ostrożność i dostosowanie się do warunków.
2: To jest Puls Włocławka.

0: Wracam jeszcze do kalendarza, bo słuchajcie, dzisiaj mamy Światowy Dzień Windowsa, tego systemu operacyjnego. Każdy z nas kiedyś korzystał, nie ma innej opcji. No i chciałbym w ogóle doczytać, dlaczego to święto obchodzone jest dziś, ale nie mogę. Windows mi się zawiesił.
1: Reklama. W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
2: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jest decyzja o areszcie dla sprawcy wypadku w Krakowie. Rodzice kompletują wyprawki dla dzieci, dyrektorzy szukają nauczycieli. Olimpijskie zmagania robotów. W Pekinie trwa impreza sportowa nie z tej ziemi. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca weekendowego śmiertelnego wypadku w Krakowie. Hubert B. wjechał samochodem w spacerującą młodą rodzinę. W zdarzeniu zginęli 32-letni rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło w ciężkim stanie do szpitala. Według prokuratury mężczyzna jechał 70 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie do 30. Śledczy czekają też na wyniki badań krwi mężczyzny, które potwierdzą, czy na pewno był trzeźwy. Grozi mu do 8 lat więzienia. Za pasem nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców to czas na kompletowanie wyprawki. Często to czas trudny, bo kosztowny. Dlatego Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę wyprawek dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Potrzebne są plecaki, piórniki, farby, zeszyty czy szkolne przybory, mówi Katarzyna Nastaj z lubelskiego oddziału PCK.
2: Nie każdego rodzica stać na skompletowanie nowych rzeczy, a dzieci nie powinny być wykluczane. Wszystkie powinny być traktowane na równi i akceptowane w społeczeństwie.
1: Ogólnopolska akcja PCK Wyprawka dla Żaka potrwa do końca sierpnia. Koniec wakacji to też czas trudny dla dyrektorów szkół, którzy szukają pracowników na szkolne wakaty. Nauczyciele rezygnują z zawodu z powodu niskich płac. Ci, którzy w zawodzie zostają, zapowiedzieli na koniec sierpnia protesty. To działania zasadne, przyznaje dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty Marek Pleśniar.
3: Już nieraz popieraliśmy chociażby największe od lat, kilka lat temu przed pandemią, zaraz strajk nauczycieli, nawet szliśmy ze związkowcami w tym samym marszu. Czy to wiele da? Jak mówi klasyk w słynnej kwestii, nauczyciel nie rzuci cegłą. Nauczyciel wiele nie wywalczy brutalnością, więc liczy na to, że będzie się go chociaż szanować.
1: Ministerstwo Edukacji twierdzi, że argumenty związkowców rozumie, jednak nie jest w stanie zagwarantować podwyżek wyższych niż 3%, tłumacząc to rekordowym deficytem i większymi wydatkami rządu na zbrojenia. W Kijowie trwają obchody 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Przy okazji tych uroczystości spotyka się też koalicja chętnych, czyli liderów państw, które wspierają Ukrainę w wojnie przeciwko Rosji. Jeden z jej członków, prezydent Francji Emmanuel Macron, zapowiedział niedawno dostarczenie Kijowowi pocisków przechwytujących. Jednak takie wyposażenie nie rozwiąże całkowicie obecnych problemów Ukrainy, uważa redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
4: Tam Rosja strzela nie tylko rakietami balistycznymi, ale i całą masą pocisków manewrujących,
1: których Ukraina nie ma czym zastrzeliwać. Roboty w olimpijskich potyczkach. W Pekinie trwa druga edycja Igrzysk Humanoidów. Skala i rozmach imprezy jednych zachwycają, innych przerażają. W sprincie na 100 metrów jeden z robotów pobił już rekord Usaina Bolta. Inny skoczył na wysokość 2 metrów i 88 centymetrów, czyli nieosiągalną dla zwykłego śmiertelnika. Organizatorzy przekonują, że to tylko test sztucznej inteligencji, która w perspektywie służyć ma w logistyce czy ratownictwie. Ale część robotów nie wytrzymuje ciśnienia i trudów rywalizacji i ulega awarii. Wynalazcy wystawili ponad 2000 robotów, które rywalizują w 51 konkurencjach.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Ocieplenie jeszcze ma przyjść. Dziś zaledwie do 18 stopni. Na Podlasiu do 23. Najcieplej na południu i na zachodzie. Najwięcej słońca na południu i na Dolnym Śląsku. Natomiast w pozostałej części kraju większe zachmurzenia, miejscami nawet przelotne opady deszczu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Reklama.
7: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
8: Nowość we Włocławku. Poznaj nowego Dongfenga Mage Hybrid. Nowoczesnego SUV-a o mocy aż 258 koni mechanicznych. Dynamiczny, oszczędny i wyposażony w najnowsze technologie. Przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Zapraszamy do salonu Dongfeng Włocławek przy ulicy Toruńskiej 85. Zadzwoń 54 412 56 50. Dongfeng Mage Hybrid. Moc nowoczesna. przyjazność i komfort. Cena już od 99 900 zł. Czekamy na Ciebie.
6: Po reklamie.
9: Jesteśmy po 16. Regularnie mówię Wam o najciekawszych wydarzeniach w naszym regionie. Jutro w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku, czyli przy ulicy Miedzianej, odbędzie się spotkanie autorskie z Aleksandrem Laszenko. Artysta oprowadzi uczestników po ekspozycji, po autorskiej wystawie zatytułowanej Równolegle. Opowie o swojej drodze twórczej oraz tematyce podejmowanej w malarstwie. Spotkanie będzie poświęcone przede wszystkim subiektywnie przedstawianej przestrzeni miejskiej i abstrakcji. Udział jest darmowy, początek jutro o godzinie 17.
6: Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Niby trwają jeszcze wakacje, ale niektórzy musieli dzisiaj pójść do szkoły. Rozpoczęły się matury poprawkowe i na początek poleciał język polski. Trzymamy oczywiście kciuki za pozytywne wyniki, za zdane matury. Natomiast, drodzy maturzyści, jak coś, nie ma co się przejmować. Przecież to czerwone gitary już kilkadziesiąt lat temu śpiewały. Za rok też jest matura.
1: Reklama.
2: Chcesz, aby twoje dziecko pokochało język angielski już od najmłodszych lat? Przejdź na bezpłatną lekcję pokazową i przekonaj się, dlaczego metoda Teddy Eddy cieszy się tak dużym zaufaniem rodziców i ogromną sympatią dzieci. To nauka poprzez zabawę, ruch, piosenki i angażujące aktywności, dzięki którym dzieci uczą się naturalnie, swobodnie i z radością. Chcesz zapisać swoje dziecko na lekcję pokazową? Skontaktuj się z nami 664-124-777 info@greenwich.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Nie zwlekaj i zarezerwuj miejsce już dziś. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
3: Pobudka! Wstawaj! Teraz spełni się twój amerykański sen. Wreszcie wyśpisz się jak w najlepszym hotelu. Codziennie i to we własnym domu. Gwarantuje ci doktor materac i dokłada rabat 20% na amerykańskie materace Serta. Nie prześpij okazji. Doktor materac. Włocławek. Park handlowy S1, ulica Kruszyńska 17.
1: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
4: Sprzedam dwie działki budowlane, każda o powierzchni 1000 m2, położone w malowniczej miejscowości zaledwie 10 minut od Wrocławka. Teren spokojny, otoczony zielenią, idealny pod budowę domu jednorodzinnego lub inwestycje. Dojazd drogą asfaltową, w pobliżu podstawowe udogodnienie. Telefon 517 046 885. 517 046 885.
1: To było ogłoszenie płatne. WPP na 101,4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Reklama.
1: Lubisz na ostro? To będzie na ostro. Pizzeria Pepperoni. Zapraszamy na pizzę w nowej jakości i doskonałym smaku. U nas również zestawy obiadowe oraz sałatki. Więcej na www.pizzeriapepperoni.eu. Przyjdź, zjedz u nas lub zamów przez telefon. Włocławek Michelin, ulica Kaletnicza 12, telefon 731 011 180 oraz Szpital Górny, ulica Lipowa 37, telefon 513 908 983. Pepperoni. Smak, który rozpala apetyt.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. we Włocławku realizuje projekt Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Zakres przedsięwzięcia obejmuje modernizację sieci wodociągowej, unowocześnienie stacji uzdatniania wody oraz wdrożenie systemów monitoringu i zarządzania siecią, a także działania edukacyjne w zakresie oszczędzania wody. Inwestycje te pozwolą na ograniczenie strat wody, poprawę parametrów jakościowych oraz zwiększenie niezawodności dostaw dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka. Zakres projektu odpowiada na potrzeby rozwoju miasta oraz wyzwania związane z ochroną środowiska i racjonalnym gospodarowaniem zasobami wodnymi. MPWiK Spółka z o.o. we Włocławku to nowoczesna infrastruktura dla bezpieczeństwa i jakości wody. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027.
0: Po reklamie.
3: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
4: Brześ Kujowski podziękował rolnikom za ich pracę i trud. Oraz zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ostatnie dni wakacji. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. W naszym regionie rozpoczął się czas dożynek. To tradycyjny ludowy obrzęd dziękczynny za ukończenie żniw i prac polowych. Rolnicy tworzą duże, piękne wieńce oraz wypiekają tradycyjny chleb. W Brześciu Kujawskim barwny korowód dożynkowy przeszedł z kościoła świętego Stanisława na targowisko miejskie, gdzie odbyły się główne uroczystości. Mówi Tomasz Chymkowski, burmistrz Brześcia Kujawskiego.
5: Każdego roku chcemy podziękować wszystkim rolnikom za pracę, za trud, za bezpieczeństwo żywnościowe. W tym roku te dożynki mają jeszcze szerszy wymiar, bowiem są to dożynki też o charakterze decyzjalnym. Bardzo cieszymy się z licznych delegacji, gości, którzy nas zaszczycili dzisiaj swoją obecnością. Ja powiedziałem dzisiaj, że mieliśmy duże wątpliwości, jak zorganizować to święto, bowiem rok nie był łatwy dla polskiego rolnika. Natomiast myślę, że kultywowanie tradycji jest niezmiernie ważne, żeby pokazywać pokoleniom naszych dzieci, wnuków, jak się świętuje, jak się dziękuję za plony. Cieszę się, że pogoda dopisała. Mam nadzieję, że będziemy teraz już tylko smakować, świętować i ta koncertowa część się zapowiada też bardzo, bardzo muzycznie i apetycznie, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za przybycie do Brześcia Kujawskiego.
4: Dożynki w Brześciu miały charakter diecezjalno-parafialny, więc nie mogło zabraknąć na nich biskupa Krzysztofa Wędkowskiego. Mówi biskup Krzysztof Wędkowski, biskup diecezji włocławskiej.
6: Jesteśmy na dożynkach, które są dziękczynieniem najpierw Bogu, no i oczywiście ludziom, zwłaszcza tym, którzy pracują w rolnictwie, w różnych zresztą wymiarach, bo to nie jest tylko, jak dobrze wiemy, dzisiaj taka typowa praca rolnicza, ale jest wiele oczywiście maszyn i urządzeń, a więc są także nowe zawody rolnicze. I wszystkim im dziękujemy. Myślę, że to jest ważny dzień, abyśmy sobie przypomnieli, tak jak to bardzo ładnie starosta dożynek powiedział, że ten chleb, który łatwo kupujemy, stosunkowo łatwo go otrzymujemy, jest wynikiem jednak długotrwałej pracy bardzo wielu ludzi. I dlatego dzisiaj za to tym ludziom dziękujemy, prosząc także, aby ci ludzie mieli w dalszym ciągu siły i gotowość pracy.
4: Dożynki były również okazją do spotkania przy stoiskach gastronomicznych, przygotowanych przez sołectwa, koła gospodyń wiejskich oraz restaurację Wajcha. Rozstrzygnięto także konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, podkreślając znaczenie pielęgnowania lokalnych zwyczajów i dziedzictwa kulturowego. Koniec wakacji zbliża się wielkimi krokami. Rozpoczął się właśnie ostatni pełny tydzień letniego wypoczynku. To czas pierwszych podsumowań, ale też planowania, jak wykorzystać ostatnie dni wolnego. Zapytaliśmy mieszkańców Włocławka, jak zamierzają spędzić ten tydzień i jak oceniają tegoroczne wakacje. Mówią mieszkańcy.
7: Przyszłam z Irlandii na wakacje tutaj, do rodziny i no fajnie jest.
8: Świetnie. Powiedz mi, czy już czujesz, że wakacje zbliżają się ku końcowi?
7: Tak.
8: Wracasz do szkoły, do pracy?
7: Do szkoły.
8: A jakie masz plany na ten ostatni tydzień wakacji?
7: Nie wiem, po prostu zakupy i takie rzeczy.
8: Oj, super. Byliście Państwo gdzieś, wyjeżdżaliście?
9: Tak.
8: Czyli czas tak urlopowo, ale też i praca, wszystko tak połączone jest.
9: Wszystko razem, tak.
8: A jakie plany macie Państwo na ten ostatni weekend gdzieś?
9: Teraz o zakupy, wyprawka szkolna i to tak o.
10: Dzień dobry, świetnie, dziękuję.
8: Wyjazdowo, czy spędzała Pani tak domkowo?
10: Wyjazdowo i domkowo.
8: A czy czuje już Pani, że to ostatni tydzień wakacji?
10: To już chyba nawet widać po pogodzie, prawda?
8: Jakieś plany jeszcze szczególne ma pani na ten ostatni weekend?
0: Roczek synka.
11: Pięknie, pięknie.
8: Wyjeżdżaliście państwo, spędzaliście ten okres wakacyjny w domku?
11: No niestety nie, nad morzem.
8: O, cudownie. Jak pogoda dopisała?
11: No tak w chartkę, ale w miarę fajnie.
8: I w jakim byliście państwo mieście?
11: W Gąskach.
8: Super, świetnie.
4: Warto więc wykorzystać te ostatnie dni lata na to, na co później może już zabraknąć czasu. Jeszcze jeden spacer, spotkanie ze znajomymi, wyjazd albo po prostu spokojny dzień bez budzika. Wakacje powoli się kończą, ale przed nami jeszcze kilka dni, żeby dobrze je domknąć.
12: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Zajrzyjmy do świata show biznesu, do świata muzyki latino w polskiej edycji, czyli do świata z Colima, bo ten chwali się, że nie oszczędza na współpracownikach. Swojemu gitarzyście kupił Porsche za kilkaset tysięcy złotych. Panie Colim, gdzie można CV wysłać?
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780-175-870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: Szukasz sprawdzonego partnera w sprzedaży, kupnie lub wynajmie nieruchomości?
4: Północ Włocławek. Polski kapitał, 26 lat doświadczenia na rynku, profesjonaliści w nieruchomościach. Jako jedyni przygotujemy wirtualny spacer, dzięki któremu kupujący zobaczą Twoją nieruchomość bez wychodzenia z domu.
3: Zapraszamy do oddziału we Włocławku, ulica Witosa 2, drugie piętro. Więcej informacji na stronie internetowej.
4: Północ Włocławek. Zaufaj doświadczeniu. Pewny kierunek w nieruchomościach. Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
5: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
4: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
5: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
4: A co z jedzeniem?
5: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
4: Dzieci nie będą się nudzić?
5: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia@bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.
1: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty i areszt dla kierowcy, który wjechał w rodzinę w Krakowie. Nierówną walkę z nowotworem krwi przegrał generał Mirosław Różański. Już jesienią wypoczynek na Lubelszczyźnie z bonem turystycznym. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kierowca, który w sobotę wjechał samochodem w młodą rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i raniąc niemowlaka, usłyszał dziś zarzuty, a sąd zdecydował o umieszczeniu mężczyzny w areszcie na 3 miesiące. Według prokuratury Hubert B. w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał z prędkością około 70. W prokuraturze wyjaśniał jednak, że wpadł w poślizg z powodu nierównej nawierzchni, a nie z powodu prędkości. Szczegóły Katarzyna Mynaczyk.
2: Swoją decyzję o areszcie sąd uzasadnił obawą matactwa i możliwością wymierzenia podejrzanemu surowej kary, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
3: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie zajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
2: Według prokuratury mężczyzna nie przyznał się do czynu, jednak jak twierdzi jego obrońca, adwokat Karolina Miara-Olearczyk, informacje przedstawione przez prokuraturę nie są precyzyjne.
4: Podejrzany współpracuje z organami ścigania i będzie współpracował.
2: W wypadku zginęły 2 osoby, które spacerowały chodnikiem, a dziecko zostało ciężko ranne.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. W wieku 63 lat zmarł generał Mirosław Różański. Przez niemal całe życie był związany z Wojskiem Polskim. Był m.in. dowódcą Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych. W ostatnich wyborach uzyskał mandat senatora z ramienia trzeciej drogi. Zmarłego generała wspomina wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz.
5: Odważny człowiek i bezkompromisowy, zaangażowany w sprawy każdego z żołnierzy Wojska Polskiego, rozwoju sił zbrojnych, różnego rodzaju działalności związanej z geopolityką.
1: Generał Różański zmagał się ze złośliwym nowotworem krwi i chorował na szpiczaka mnogiego. Areszt za uszkodzenie samochodu w centrum Warszawy. 3 miesiące w areszcie spędzi 41-letni Gruzin zatrzymany w czwartek wieczorem w centrum stolicy. Mężczyzna wszedł na jeden z samochodów, a następnie przeszedł po jego karoserii. Wcześniej szedł środkiem jezdni w rejonie Ronda de Gaulle. Jak się później okazało, uszkodzony pojazd należy do resortu finansów. Według polskiego prawa za uszkodzenie cudzej rzeczy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Turyści będą mogli odpocząć taniej. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Już jesienią w wielu miejscach będzie można spędzić wypoczynek taniej, bo z dopłatą 300 zł. Turystykę na Lubelszczyźnie wspiera Kasa Samorządu Województwa Lubelskiego i Ministerstwa Sportu. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą jesienią w okolice jej miasteczka.
6: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa, byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
1: Bony dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, natomiast wszyscy dorośli Polacy mogą liczyć na bony z pieniędzy Samorządu Województwa Lubelskiego.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Chłodne powietrze dziś w wielu regionach, na termometrach od 18 do 23 stopni. Najpogodniej na południu i na zachodzie kraju. W pozostałych regionach Polski przelotne opady deszczu, zachmurzenie umiarkowane, a burze możliwe jeszcze dziś na północy i północnym wschodzie.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Reklama.
8: Grupowe zajęcia o każdej porze znajdziesz tylko w Medicorze. Ćwiczy senior, junior też. Poćwicz z nami, jeśli chcesz. Każdy znajdzie coś dla siebie, więc czekamy dziś na ciebie. Gabinet Medicor oferuje zajęcia grupowe dla każdego. Pilates, stretching, zdrowy kręgosłup i różnego rodzaju zajęcia przy muzyce. Uwaga! Jedynie tu zajęcia Bungee Fitness. Twoje dziecko ma problem z postawą? Ciężkie plecaki? Telefony? Dla nas to nic prostszego. W naszej ofercie indywidualne zajęcia korekcyjne oraz rehabilitacja dla dzieci i dorosłych. Z pewnością miło spędzisz swój czas. Przyjdź, przekonaj się i zadbaj o swoje zdrowie. Medicor, Kruszyńska 61. Zajęcia w kameralnym gronie.
9: Masz dość bólu? Czas to zmienić. W przychodni rehabilitacyjnej Fizjoekspert we Włocławku skutecznie pomagamy w bólu pięt, łokci i kręgosłupa dzięki terapii falą uderzeniową. Nowocześnie, szybko, bezpiecznie i z realnymi efektami. Umów się na bezpłatną konsultację. Fizjoekspert, Włocławek, ulica 3 Maja 33, telefon 507 212 155. A teraz hit.
10: Wow!
9: Przy zakupie pakietu zabiegów jeden zabieg gratis.
0: Po reklamie.
11: Jesteśmy po 17 i regularnie mówimy o tym, co ciekawego dziać się będzie w tym tygodniu we Włocławku i okolicach. W samym Włocławku, a konkretnie na Wiśle, w najbliższą sobotę odbędzie się 9. Festiwal Smoczych Łodzi o Puchar Prezydenta Miasta. Zawody zostaną rozegrane na przystani nad Wisłą. W programie przewidziano konkurencję na 200 metrów oraz na 1000 metrów. To w najbliższą sobotę, początek o godzinie 10.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Uwaga, moi drodzy, wczoraj weszły w życie nowe przepisy, nowe prawo w naszym kraju, zakaz patostreamingu. Za patostreaming grozi nawet, uwaga, do 3 lat więzienia. Czyli co, po wakacjach transmisje Sejmu to już nie wrócą.
1: Reklama.
2: Co robisz?
3: Przeglądam oferty firm zajmujących się montażem klimatyzacji.
2: Ale po co? Przecież jest Klimak. Oni zajmą się wszystkim. Montaż w domu, mieszkaniu czy firmie to dla nich nie problem. Działają szybko i profesjonalnie.
3: Serio? A co z serwisem?
2: Też robią. Naprawy, czyszczenie, odgrzybianie i uzupełnianie czynnika.
3: Brzmi dobrze.
2: I jeszcze lepiej. W tym sezonie Moskitiera gratis do klimatyzacji.
3: To mnie przekonałeś.
2: Zadzwoń 534 875 779. Klimak. W ofercie także rolety zewnętrzne, wewnętrzne, żaluzje, moskitiery, drzwi i bramy garażowe. Zadzwoń 534 875 779.
1: Po reklamie. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Pamiętacie Plutona? Uczyliście się, że jest planetą, czy nie? Dzisiaj mija równo 20 lat, odkąd Pluton stracił status planety. Wiecie co, ja ostatnio widziałem taki ranking, że Polacy martwią się o pracę. No jak tu się nie martwić, jak nawet Plutona 20 lat temu z roboty jako planeta potrafili wywalić?
1: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy twe auto zbada Radek. Okręgowa stacja kontroli pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
2: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
3: W sercu Włocławka powstaje miejsce jak z dziecięcej baśni. Muzyczny domowy klubik dziecięcy. Tu maluchy w wieku od 1 do 3 lat odkrywają świat jak mali bohaterowie. W przestronnych salach, na zaczarowanym placu zabaw i w rytmie muzyki, która prowadzi je jak dobra wróżka. Żłobek powstaje dzięki dotacjom unijnym przy domowym przedszkolu na Cyganka 3. A czesne? Ani grosza. Słuchajcie rodzice, wy do pracy, dzieci do żłobka. Domowego klubiku dziecięcego przy domowym przedszkolu na ulicy Cyganka 3 we Włocławku.
1: Po reklamie. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

Kilkanaście minut do 18:00. Poniedziałek przetrwaliśmy, teraz będzie już tylko z górki, jeśli chodzi o ten tydzień. Filip Waćkowski, dzięki za dziś, do jutra, do usłyszenia, cześć.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Areszt dla sprawcy tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo. Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Incydent zbada komisja. Studenci ruszyli na mieszkaniowe łowy. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w sobotę wjechał w 3-osobową rodzinę w Krakowie, zabijając małżeństwo i poważnie raniąc ich 8-miesięczne dziecko. 26-letni Hubert B. jechał zbyt szybko, stracił panowanie nad samochodem i wjechał na chodnik. Jak mówi jeden z mieszkańców tamtych okolic, pan Konrad, kierowcy od dłuższego czasu łamali tam przepisy i od 5 lat zgłaszał tę sprawę urzędnikom, ale bez efektów.
2: Sobotnia noc, gdy żona przekazała mi tą informację, bo akurat wyświetliło się to gdzieś w wiadomościach. Była bardzo trudna, bo mieszały się różne emocje. Rozgoryczenie, złość o to, że te kilka lat poświęconego czasu, życia, chodzenia po różnych miejscach nie dały absolutnie nic.
1: Hubert B. nie przyznał się do winy. Jutro o 18:00 w miejscu wypadku krakowscy aktywiści organizują minutę ciszy w hołdzie ofiarom. Komisja kolejowa wyjaśni niebezpieczny incydent w Kielcach. Dziś przed południem maszynista pociągu Polregio relacji Busko-Zdrój-Częstochowa minął semafor wskazujący sygnał stój i wjechał na tor zajęty już przez inny skład. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny ruchu na stacji Kielce Herbskie w porę zauważył błąd maszynisty i zdalnie zatrzymał pociąg systemem Radio Stop, tłumaczy przebieg wypadków Piotr Hamarnik z PKP PLK.
3: Zawsze jest zagrożenie, jeżeli rozpoczyna się przejazd po niewłaściwym torze albo bez sygnału zezwalającego na jazdy, więc no tutaj dyżurny zachował się tak, jak zachować powinien.
1: Zwłaszcza, że sprzeciwka na zajętym torze jechał dalekobieżny skład TLK z Gdyni do Zakopanego. Ruch na stacji Kielce Herbskie był wstrzymany przez blisko godzinę. W miejsce kościoła, który spłonął w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, może zostać przeniesiony inny obiekt z podobnego okresu, zapowiedziała ministra kultury Marta Cienkowska. XVII-wieczna świątynia spłonęła ponad tydzień temu z całym wyposażeniem. Trudno oszacować taką stratę, mówi minister Cienkowska.
4: Postaramy się znaleźć taki obiekt gdzieś w Polsce, żeby go po prostu przenieść do tego muzeum. Jeśli nie uda nam się tego zrobić, to będziemy pracować nad rekonstrukcją tego budynku. I oczywiście ja zadeklarowałam pełne wsparcie w tej sprawie, także finansowe.
1: Najcenniejszym elementem wyposażenia kościoła były zabytkowe organy, wciąż działające i starsze od samej świątyni. Do nowego roku akademickiego jeszcze ponad miesiąc, ale studenci już zaczynają rozglądać się za mieszkaniami lub miejscami w akademikach. Na Uniwersytecie Łódzkim nabór na miejsca trwa od czerwca do początku października. Uczelnia oferuje niemal 3700 miejsc w 10 domach. Każdy, kto poprawnie wypełni wniosek, powinien załapać się na miejsce, mówi wicedyrektor osiedla akademickiego uczelni Łukasz Ochrytkow.
5: W tym roku mamy troszeczkę inną sytuację, ponieważ jest to takie specyficzne półtora rocznika tak zwane, czyli spodziewamy się, że tych studentów będzie troszeczkę więcej, ale mamy taką cichą nadzieję, że jednak dla wszystkich znajdzie się to miejsce.
1: Niemal wszystkie pokoje są dwuosobowe, z łazienką i niezbędnymi meblami. Jednak standard jest różny. Ceny też od 550 do 850 zł.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, ale przejaśnień też nie zabraknie. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce do 22 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kibice tenisa będą musieli uzbroić się w cierpliwość, by zobaczyć Igę Świątek w US Open. Nasza tenisistka zrezygnowała bowiem z udziału w turnieju par mieszanych w Nowym Jorku i zagra tylko w singlu. Przed rokiem Polka w parze z Norwegiem Kasperem Rudem dotarła do finału rozgrywek, przegrywając z włoskim duetem Sarą Errani i Andreą Vavassorim. A dziś ruszają kwalifikacje w singlu. Na kort wyjdą m.in. Katarzyna Kawa oraz Linda Klimowicowa. Kawa zagra z Gruzinką Jekaterinburgą Katarzyną Gorgodzę, zaś Klimowicowa z Włoszką Lizą Pigato. Hubert Hurkacz wygrał za to turniej tenisowy w Cancun. W finale pokonał rozstawionego z numerem pierwszym Argentyńczyka Sebastiana Baeza. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Polaka od 2 lat.
8: Myślę, że mój poziom z meczu na mecz też się podnosił, także tym bardziej to cieszy przed US Open. Myślę, że też były to świetne przygotowania, gdzie warunki były dość trudne, bardzo, bardzo gorące i wilgotne, i myślę, że to też mi pomoże.
7: Polak tym samym przesunął się do pierwszej 50 rankingu ATP i zajmuje obecnie 46 pozycję. Za to inna polska tenisistka Maja Chwalińska wybrała także Meksyk, ale turniej w Monterey. W singlu jako zawodniczka rozstawiona zacznie grę od drugiej rundy, zaś jej mecz deblowy w parze z Austriaczką Sinią Kraus powinien właśnie się rozpoczynać. Prezydent UEFA Aleksander Czeferin wykluczył swój start w wyborach na szefa FIFA jako kontrkandydat Gianniego Infantino. Szwajcar ma coraz więcej przeciwników, szczególnie po tym, jak zaproponował utworzenie firmy zajmującej się organizacją Mistrzostw Świata o wartości 20 miliardów dolarów. Wybory na szefa FIFA odbędą się w marcu przyszłego roku. Mistrzowie olimpijscy w rywalizacji par sportowych w łyżwiarstwie figurowym Riku Miura i Luigi Kihara poinformowali, że wkraczają w nowy etap życia i zaręczyli się. Ceremonia odbyła się na lodowisku. W kwietniu para ogłosiła, że kończy sportową karierę.
0: Reklama.
9: Zacznij naukę już dziś. Nie czekaj z zapisem do września. Wybierz szkołę policjalną Żak we Włocławku. Pomagamy zdobyć pewny zawód od ponad 25 lat. Zapisz się na zakedu.pl lub wpadnij do sekretariatu na Młynarską 1A przez 3.
0: Po

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wysokie temperatury jeszcze wrócą. Na jak długo? Mieszkający w Polsce cudzoziemcy chcą przyspieszenia wydawania kart pobytu. Nie ma już nowych, śniętych ryb w kanale Gliwickim. Miriam Lipińska. Upały nie powiedziały jeszcze ostatniego słowa. Gorąco zrobi się w czwartek i piątek, choć nie w całym kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
2: Na południu, na zachodzie tutaj ta temperatura 30, nawet 31 stopni, ale już na zachodzie w ciągu dnia zacznie się nasuwać front atmosferyczny i przyniesie w sobotę burze. Te burze miejscami będą gwałtowne.
1: Burze przyniosą ochłodzenie. Ponad rok, tyle na legalizację pobytu w Polsce muszą czekać cudzoziemcy. Wielu przez to nie może legalnie pracować, dlatego przed Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zorganizowali manifestację, by upomnieć się o szybsze rozpatrywanie ich wniosków.
3: No w naszym przypadku to już jest rok i dwa miesiące, kiedy czekamy na pozwolenie. W tym momencie mąż nie może pracować, nie ma ubezpieczenia, czy ma turystyczne.
4: Teraz bardzo ciężko nam, migrantom, otrzymać karty pobytu. W zeszłym roku otrzymał obywatelstwo. Moja żona czeka już rok.
5: Duża kolejka, mało urzędników, żeby to wszystko załatwić.
1: Mówili demonstrujący. Rusza nabór hoteli i pensjonatów do programu lubelskiego czeku turystycznego. Chodzi o regiony przygraniczne, w których ruch turystyczny zamarł w związku z wojną na Ukrainie. Czek to 300 zł na osobę w ramach dofinansowania do noclegu w hotelu lub pensjonacie uczestniczącym w programie, mówi minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Bardzo się cieszę, że udało się ten cały proces w taki sposób zorganizować, aby te pieniądze po prostu w sposób dedykowany trafiły do branży turystycznej w tych najbardziej dotkniętych regionach.
1: 1,5 miliona złotych na czeki pochodzi z Ministerstwa Sportu, a drugie tyle dorzucił samorząd województwa lubelskiego. Ministerialne pieniądze pójdą na czeki dla seniorów i posiadaczy karty dużej rodziny, a ze środków samorządu będą mogli skorzystać wszyscy. Blisko 3,5 tony śniętych ryb wyłowiono od połowy sierpnia z kanału Gliwickiego. Za katastrofę ekologiczną odpowiada toksyna wydzielana przez złotą algę. Z dzisiejszego raportu Wód Polskich w Gliwicach wynika jednak, że śnięcie ustało. Grzegorz Kozieł.
7: Jak informuje Linda Hoffman, rzeczniczka Wód Polskich w Gliwicach, odławianie śniętych ryb nie było już konieczne.
8: Z uwagi na brak tego rodzaju spostrzeżeń, zwłaszcza w górnym nurcie kanału Gliwickiego, właśnie szóstej sekcji tej drogi wodnej. Oznacza to, że nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb.
7: Pracownicy Wód Polskich wciąż jednak będą prowadzić obserwacje całej drogi wodnej. Muszą też uprzątnąć trzcinowiska oraz brzegi kanału Gliwickiego.
8: Gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
7: Chodzi przede wszystkim o karpie, karasie, leszcze i sandacze. Złota alga to jednokomórkowy glon, który przy masowym zakwicie wydziela toksyny śmiertelne dla ryb. Sama obecność glonu nie oznacza zagrożenia. Toksyny pojawiają się dopiero po nagłej zmianie warunków, na przykład wzroście temperatury czy zasolenia wody.
1: I na koniec jeszcze niecodzienne znalezisko na polach Grunwaldu. W czasie badań archeologicznych znaleziono tam kilka średniowiecznych monet. To praskie grosze, popularny środek płatniczy w XV wieku w całej Europie. Dlatego badacze nie przesądzają, czy były własnością rycerzy krzyżackich, czy też polskich lub litewskich.
9: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Parasole przydadzą się jutro tylko na północy i północnym wschodzie. W pozostałych regionach padać nie powinno i przeważnie słonecznie. A na termometrach umiarkowane temperatury od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
9: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
11: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
10: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nowe informacje w sprawie śmiertelnego pobicia w Nowej Hucie. Tysiące piorunów dla polskiego wojska, jest umowa i ważna zmiana dla chorych na cukrzycę. Miriam Lipińska. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiertelnym pobiciem 36-latka w Nowej Hucie. Policja na razie ustala ich udział w całym zdarzeniu. Wcześniej funkcjonariusze zatrzymali i przesłuchali w tej sprawie 9 innych osób związanych ze środowiskiem kibicowskim, ale z powodu braku dowodów zostały zwolnione. Do śmiertelnego pobicia 36-latka doszło w nocy z czwartku na piątek. Mężczyznę znalazła przypadkowa osoba. Zmarł w karetce pogotowia. 36-latek był fanem Hutnika Kraków. Podejrzany o spowodowanie nieśmiertelnego wypadku w Krakowie 26-letni Hubert B. najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Tak zdecydował sąd. Do wypadku doszło w minioną sobotę na ulicy Solnej. Zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według śledczych kierowca umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, znacznie przekraczając obowiązujące w miejscu wypadku ograniczenie do 30 km na godzinę, co doprowadziło do tragedii, tłumaczy prokurator Mariusz Boroń.
2: Pojazd poruszał się z prędkością około 70 km na godzinę.
1: Hubertowi B. grozi do 8 lat więzienia. Nie przyznał się do winy, twierdził, że jechał z dozwoloną prędkością, a panowanie nad autem stracił, bo na drodze były nierówności. Kilka tysięcy piorunów, czyli zestawów przeciwlotniczych dla polskiego wojska i sojuszniczych armii. Umowę podpisano dziś w zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej. Zakup ma zostać sfinansowany z programu SAFE. To kontrakt o wartości w sumie 8 miliardów złotych, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Zarówno zestawów startowych, jak i pocisków rakietowych, które będą używane przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej, Siły Zbrojne Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Norwegii.
1: Zestawy przeciwlotnicze Piorun to jeden z flagowych produktów eksportowych polskiej zbrojeniówki. Jest już data pogrzebu aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe artysty odbędą się 7 września o 11 na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. I jeszcze jedna smutna informacja. Nie żyje pisarz i tłumacz Ignacy Karpowicz, autor takich powieści jak Balladyny i romanse, Ości czy Sońka. Ignacy Karpowicz miał 50 lat. Chorzy na cukrzycę czekali na to od dawna. Ministerstwo Zdrowia w końcu zdecydowało się rozszerzyć refundację leczenia cukrzycy pompą insulinową. Z urządzenia będą mogli korzystać od teraz także pacjenci powyżej 26 roku życia. Z ulgą odetchnęła Sandra Białek-Pawłowska z Radomia, która na cukrzycę choruje od 15 lat. Jak mówi, pompa sama kontroluje zdrowie pacjenta.
4: Odcinają dopływ, ale również kiedy ten cukier jest wysoki, tą insulinę podają tak, żeby ten cukier zbić i wrócić do wartości zdrowego człowieka.
5: Istotnie poprawia się ich jakość życia. Ci pacjenci lepiej funkcjonują, no i to, co jest bardzo ważne, to zmniejsza się istotnie to ryzyko rozwoju czy progresji przewlekłych powikłań.
1: Dodaje diabetolog dr Dominik Porada z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Zmiany wejdą w życie od stycznia nowego roku.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101,4 FM.
1: Jutro w większości regionów słonecznie, tylko na północy i północnym wschodzie niebo może się trochę chmurzyć i przelotnie popada deszcz. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
7: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
8: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej ze Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
7: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.
9: Reklama. Nie masz w drodze żadnych wpadek, gdy Twe auto zbada Radek. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Autoserwis Radosław Nowak, Aleja Kazimierza Wielkiego 6B. Uwaga! Wykonujemy badania techniczne wszystkich pojazdów. Spóźniłeś się z przeglądem? Przyjedź do nas, to nie problem. Dzwoń 780 175 870.
10: Stacja czynna od godziny 8 do 21.
11: Po reklamie.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Upały niebawem wrócą, ale nie na długo. Urzędy stanu cywilnego mają już nowe wzory aktów małżeństwa. Mamy nowe dane o Polakach na zakupach, czyli o sprzedaży detalicznej w sklepach. Miriam Lipińska. Jest jeszcze szansa na upały w te wakacje. W najbliższych dniach temperatura będzie rosła. W czwartek i piątek miejscami upalnie.
2: Na południu, na zachodzie ta temperatura 30, nawet 31 stopni.
1: Mówi Przemysław Makarewicz z IMGW, ale upały przyniosą burze.
2: Miejscami będą gwałtowne, mogą im towarzyszyć takie ulewne, nawalne opady deszczu, lokalnie gradu i silne porywy wiatru.
1: Sobota i niedziela dość ciepłe, choć z przelotnym deszczem. W urzędach stanu cywilnego w całym kraju obowiązują już nowe wzory aktów małżeństwa. Samorządy, które nie zgodzą się na transkrypcję aktów małżeństw zawartych za granicą, także tych jednopłciowych, poniosą za to odpowiedzialność, mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Urzędnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie chcą dokonywać transkrypcji, mówią, że nie będą tego robili, łamią prawo.
1: A za łamanie prawa są kary, dodaje minister.
3: Te pary mogą iść do urzędu, mogą iść do sądu i wygrają postępowanie. Wtedy te urzędy też będą za to odpowiadały.
1: Według nieoficjalnych danych 40 gmin w Polsce zadeklarowało, że nie będzie stosować się do nowych przepisów umożliwiających transkrypcję zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. To pracownik Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przez przypadek włączył syrenę alarmową na Lubelszczyźnie. Wczoraj niepotrzebnie zawyły syreny w kilku powiatach, m.in. w Zamościu. Były to testy techniczne, mówi rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
4: Przerwano cichy test syren, nadając dźwięk po prostu w tych wybranych punktach. Nie na terenie całego powiatu, nie na terenie całego miasta, ale wyłącznie na tych obiektach, które były w dyspozycji Państwowej Straży.
1: Wojewoda postanowił, że dyżurni z Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy od niedawna odpowiadają za włączanie syren w całym regionie, muszą przejść więcej specjalistycznych szkoleń, tak by przy tak zwanych cichych testach nie dochodziło do pomyłek, włączania syren i straszenia mieszkańców. Koniec strajku kontrolerów ruchu lotniczego w Norwegii. Pracodawcy porozumieli się w sprawie płac ze strajkującymi. Strajk trwał od piątkowego poranka i w weekend sparaliżował ruch lotniczy w Norwegii. Z powodu braku kontrolerów w sobotę przestrzeń powietrzna nad częścią kraju musiała zostać zamknięta. Polacy nieco mniej chętnie wydają pieniądze. Sprzedaż detaliczna w sklepach w lipcu rosła trochę wolniej niż spodziewali się ekonomiści, bo niemal 4% w skali roku, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Zroczyński.
5: Mogło się tak zdarzyć, że trochę zdjęliśmy nogę z zakupowego gazu. Pamiętajmy, że to jest jednak miesiąc wakacyjny. Czasami mamy między lipcem a sierpniem takie chochliki, kiedy bardziej my jako konsumenci jedziemy na wakacje i wtedy bardziej kupujemy te rzeczy wakacyjne.
1: Jak wynika z danych, w wakacje Polacy przestali tankować samochody pod korek, kiedy wygasła pierwsza odsłona programu CPN. Ale wciąż nieźle trzyma się sprzedaż tak zwanych dóbr trwałych, czyli mebli, telewizorów i sprzętu AGD.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Na termometrach jutro maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu i w Wielkopolsce, do 24 na Pomorzu Zachodnim. Tylko na północy i północnym wschodzie przelotny deszcz, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Było krok od sensacji, ale udało się. Polskie siatkarki po męczarniach pokonały Łotwę 3-1 w swoim drugim meczu na Mistrzostwach Europy. Polki pewnie wygrały pierwszego seta do 19, w drugim niespodziewanie uległy 23-25. Trzecia i czwarta partia były równie wyrównane. Polki wygrały 25-22 i 26-24. Łotyszki to najłatwiejszy rywal Polek w grupie A Mistrzostw Jutro podopieczne Stefano Lavariniego zagrają ze Słowenkami. Bartosz Zmarzlik, Maciej Janowski, Dominik Kubera, Patryk Dudek i Kacper Woryna znaleźli się w składzie reprezentacji Polski, która w sobotę na PGE Narodowym w Warszawie będzie walczyć w finale drużynowego Pucharu Świata na żużlu. Polacy jako gospodarze imprezy byli zwolnieni z udziału w eliminacjach, podobnie jak zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations, Australijczycy. José Mourinho po 13 latach wrócił na ławkę trenerską Realu, a w weekend poprowadził zespół z Madrytu w pierwszym meczu ligowym nowego sezonu. O czym więcej, Przemysław Pozowski.
9: Mourinho drugie podejście do Realu zaczął od wygranej z Espaniolem 2-1 na położonym na obrzeżach Barcelony stadionie. Przede wszystkim uważam, że my zasłużyliśmy na zwycięstwo, ale Espaniol nie zasłużył na porażkę. Bardzo dobrze kontrolowaliśmy przebieg meczu, zwłaszcza w drugiej połowie i wywieraliśmy na przeciwnika ogromną presję. Mourinho wie jednak, że kibice będą go rozliczać nie za pojedyncze zwycięstwa i porażki, lecz za trofea. Udany sezon, można na to patrzeć na wiele sposobów, ale ostatecznie jedynym pragmatycznym podejściem jest skupienie się na wynikach, a dla Realu zakończenie sezonu bez trofeów to nie jest udany sezon. A pierwszy mecz Realu przed własną publicznością z Mourinho na ławce w środę to będzie zaległe spotkanie pierwszej kolejki przeciwko Realowi Sociedad.
8: I tą relacją Przemysława Pozowskiego kończymy informacje sportowe.

po swoje, mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen.

0: chrzaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

patrzę w lustro, w którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez trend.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

którym nie odbijam się. Jest mnie za mało na lustra. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty i areszt po śmiertelnym wypadku w Krakowie. Protest cudzoziemców mieszkających w Polsce przeciw opieszałości urzędów. USA ogłaszają operację ekonomicznego uduszenia Iranu. Miriam Lipińska. Kierowca, który w sobotę spowodował śmiertelny wypadek w Krakowie, usłyszał dziś zarzuty. Sąd zdecydował też w sprawie tymczasowego aresztowania 26-letniego Huberta B., mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie, sędzia Maciej Czajka.
2: Jest to maksymalny okres 3 miesięcy, natomiast jeżeli w międzyczasie znajdą jakieś okoliczności, które będą uzasadniały uchylenie tego środka albo zmianę tego środka, to taką decyzję prokurator będzie mógł podjąć.
1: Hubert B. wjechał w 3-osobową rodzinę idącą chodnikiem. Na miejscu zginęło małżeństwo 32-latków, a ich 8-miesięczne dziecko walczy o życie. Według prokuratury mężczyzna w miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę, jechał 70 km na godzinę. Kierowcy grozi do 8 lat więzienia. Domagamy się szacunku i równego traktowania przez państwo, skandowali dziś przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Uczestnicy manifestacji domagali się skrócenia procedur urzędowych, w tym wydawania kart pobytu i pozwoleń na pracę. Niektórzy z nich czekają na nowe dokumenty, nawet 2 lata.
3: Ciągnie się to około roku. Też nie rozumiem, dlaczego już w ciągu kilka lat ta sytuacja nie znajduje rozwiązania ze strony urzędu.
4: Czekam na to, żeby odebrali tylko ode mnie dokumenty już pół roku. Będę jeszcze czekać nie mniej niż pół roku.
5: Ja jestem z Rosji, ja mam status uchodźcy i już nie pierwszy raz zmieniam kartę pobytu, ale w tym roku pierwszy raz, kiedy już terminy są naruszane.
1: Mówili uczestnicy demonstracji. Wielu z nich to właśnie uchodźcy z Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Państwa świata muszą zerwać stosunki gospodarcze z Iranem albo narażą się na konsekwencje ze strony Waszyngtonu, oświadczył minister finansów USA Scott Bessent, ogłaszając rozpoczęcie operacji Gospodarczy Wyrzutek, obliczonej na, tu cytat, ekonomiczne uduszenie Iranu. Bessent przedstawił też nowe, rozszerzone sankcje wobec Teheranu. Nową inicjatywę sankcyjną, największą ekonomiczną ofensywę w historii, porównał do lądowania aliantów w Normandii podczas II wojny światowej. Wcześniej wyrażał nadzieję, że sankcyjna ofensywa pozwoli uniknąć podejmowania dalszych działań zbrojnych. I na koniec wracamy do kraju. Wypoczynek na Lubelszczyźnie będzie tańszy. Ruszył nabór hoteli i pensjonatów do lubelskiego czeku turystycznego. Program ma wesprzeć branżę turystyczną na pograniczu, gdzie ruch turystyczny zamarł przez wojnę na Ukrainie. Czek to 300 zł dopłaty na osobę za nocleg. Będzie można z niego skorzystać już jesienią. Burmistrzyni Chrubieszowa Marta Majewska liczy na to, że turyści przyjadą w okolice jej miasteczka.
6: Bon turystyczny do zrealizowania w Chrubieszowie, w okolicach Chrubieszowa byłby najfantastyczniejszym prezentem dla samego miasta, dla okolic, dla pokazania też, oprócz zostawienia pieniędzy w tych konkretnych miastach, pokazania piękna ziemi chrubieszowskiej.
1: Czeki dla seniorów i dużych rodzin sfinansuje Ministerstwo Sportu, a dla wszystkich dorosłych Polaków samorząd Lubelszczyzny.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Przelotny deszcz jutro tylko na północy i północnym wschodzie, w pozostałych regionach słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 20 stopni na Podlasiu i Śląsku, przez 22 na Mazowszu, do 24 na Pomorzu Zachodnim.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Po polsku na 101 i 4 FM.

górze w Karpaczu czekają na niego dzieci. I kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z

No, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.